RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Region jest nasz.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Stojąc w Twojej obecności, Panie, chcę najpierw podziękować, że jesteś obecny w moim życiu. Chcę moje serce oddać Tobie, aby nie doznawało lęku i trwogi, ale zawsze zwracało się do Ciebie, kiedy będę przechodził przez ciemną dolinę życia. Ojcze, prowadź mnie i moich najbliższych drogą prawdy, która daje życie, i wiary, która jest najpewniejszą drogą do wiecznego Królestwa.

Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

Kiedyś apostołowie porzucili wszystko, sieci, łodzie, komory celne i poszli za Jezusem, który pokazał im, jaka powinna być droga człowieka. Pokazał, że to ma być ciągłe naśladowanie Mistrza, pójście Jego śladami. Chrystus nie dał im gotowych map, ale sam był dla nich kompasem wyznaczającym cel. Swoim życiem pokazał, że nasze życie ma iść w górę, ma być ciągłym odkrywaniem, ciągłym przemieszczaniem się, wędrówką ku czemuś. Tomasz, pytając Chrystusa o drogę do Boga, usłyszał trudną odpowiedź. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Jak to rozumieć? Można na wiele sposobów, ale chyba najkrótszy jest ten, który mówi nam, że droga chrześcijanina to droga przez miłość. Bo jeśli miłość jest prawdą, to zawsze prowadzi do życia.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: trosce o Kościół.
1: Naszym gościem jest biskup tarnowski Andrzej Jerzy. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże. Witam panią redaktor, wszystkich radiosłuchaczy.
1: 2 maja odbyły się główne uroczystości ku czci Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Zostały one przeniesione z 3 maja z uwagi na przypadającą tego dnia piątą niedzielę wielkanocną. Jaka była, księże biskupie, i jest rola pobożności maryjnej w naszym kraju, także w naszej diecezji tarnowskiej?
2: Często o tym mówię, wspominam, że pobożność maryjna jest wpisana w naszą duchowość. Nawet zauważam, że osoby niewierzące, niepraktykujące noszą w sobie ślady pobożności. To widać w ich dziełach artystycznych często. Widzę osoby, które budują kapliczki, albo osoby niewierzące, które się opiekują kapliczkami maryjnymi. Też tak bywa, ale to nie tylko o to chodzi. Chodzi o jednak pewną wrażliwość, duchowe macierzyństwo, które nosi się w sobie, czyli pragnienie pomocy innym ludziom, budowanie głębokich relacji, troska o to, aby nasze wspólnoty były silne, aby przypominały więzi rodzinne, i to jest zauważalne, ale mówimy tutaj głównie o osobach wierzących, praktykujących. I chcę przypomnieć, że przecież zasadnicza część roku liturgicznego jest w kulcie mocno naznaczona osobą Maryi, czyli jesteśmy w tym rytmie roku bardzo maryjni. Pięknie to ujęła w Roku Polskim Zofia Kossak-Szczucka, warto do lektury tej książki wracać. Mamy bardzo dużo wydarzeń historycznych, ojczyźnianych, związanych właśnie z osobą Maryi. Te daty się pokrywają. No, 3 maja jest takim charakterystycznym miejscem, jak gdyby, gdzie ten wymiar maryjny pokrywa się z próbą odrodzenia Polski upadającej właśnie pod koniec XVIII wieku, próba reformy kraju. Być może, że jesteśmy na podobnym etapie odnawiania, odradzenia naszego narodu i też Kościoła w obecnej sytuacji, w której się znajdujemy. Różne nabożeństwa majowe, październikowe, ale przede wszystkim ten styl duchowości maryjnej obecny w rodzinach, w małżeństwach, we wzajemnych naszych odniesieniach i przede wszystkim tym prowadzeniu Maryi, która zawsze nas prowadzi ku Chrystusowi, ku Trójcy Przenajświętszej, ku Kościołowi. To jest ta główna droga, zawsze pewna, zawsze trwała.
1: W maju będzie dużo wydarzeń i w Kościele w Polsce, i w naszej diecezji. 8 maja w Tarnowie będzie ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona postaci i dziedzictwu księdza Walentego Gadowskiego. Jakie jest to wielowymiarowe dziedzictwo kapłana przełomu wieków?
2: Kapłani wtedy, chcę podkreślić, mieli jak gdyby większe pole do działania, bo wyobraźmy sobie, jest jeszcze okres zaborów, później odzyskiwana niepodległość. Kapłanów jest mniej niż obecnie. Zjawiska są bardzo dynamiczne, teraz są też bardzo dynamiczne, ale wtedy rodziły się nowe możliwości. Bardzo mocno Kościół zwracał uwagę na kwestie społeczne. Zakładanie ochotniczych straży pożarnych, to przecież domena wielu proboszczów. Zakładanie szkół, placówek edukacyjnych, ochronek, przedszkoli, wspieranie tych warstw najuboższych. Próby także wejścia w przestrzeń patriotyczną Kościoła, zawsze to była przecież mocna część, gdyby, obszar posługi Kościoła. Duża doza, jak gdyby, wolności w tym znaczeniu, że mniej było tych ograniczeń, nawet prawnych, ze względu na kodeks prawa kanonicznego, który dzisiaj jednak tego księdza sytuuje dosyć mocno. To znaczy, on może dużo zrobić w wymiarze duchowym, duszpasterskim, ale tak społecznym to musi być bardzo ostrożny, żeby gdzieś się nie pogubił i żeby Kościół później nie był oskarżony, że ten ksiądz wszedł na taką czy inną drogę. Zresztą widzimy dzisiaj, jeżeli któryś z księży ma jakiś sukces w dziedzinie społecznej, to już jest zaraz blokowany. Szlachetna paczka, mógłbym tu wymieniać od razu. Jeżeli coś się udaje Kościołowi w jakiejś dziedzinie, to od razu jest przesunięcie akcentów i tak dalej, i tak dalej. W tych czasach, mówimy o przełomie XIX-XX wieku, to pole działania było bardzo otwarte, bardzo chłonne. I ksiądz Walenty Gadowski, wybitny naukowiec, twórca katechetycznej szkoły monachijskiej, znany w Europie, jest równocześnie świetnym duszpasterzem i właśnie ta wielowymiarowość też zasadza się na tym, iż tak jak wielu ludzi kultury, nauki, sztuki jest zafascynowany Zakopanem. Odkrywa między innymi, tworzy przejście na Orlej Perci, stwórcą tego przejścia, wyjście na Zawrat. Ale niewielu na przykład wie, że ksiądz Walenty Gadowski wyznaczył trasę na Trzy Korony. I to jest też jego zasługa. A więc wiele wymiarów kompatybilnych ze sobą posługi księdza Walentego Gadowskiego. Dlatego chcemy postać przywołać. Bardzo jesteśmy wdzięczni także za wspaniały ośrodek rekolekcyjny w Zakopanem. On stworzył willę pod krzyżem. To jest miejsce, gdzie wiele pokoleń kapłańskich wychowywało się, kształtowało, formowało, zwłaszcza w okresie wypoczynku wakacyjnego. Ta willa jest teraz odnowiona, pięknie położona z wspaniałym widokiem na Tatry, na Giewont.
1: Kapłan, który kochał góry, a ksiądz biskup ustanowił także nagrodę imienia księdza Walentego Gadowskiego i właśnie 8 maja po raz pierwszy będzie ona wręczona. Do kogo trafi, za jakie zasługi?
2: Chcemy tutaj docenić wszystkich katechetów i duchownych i świeckich, oczywiście siostry też zakonne, którzy z gorliwością w tych bardzo labilnych czasach pełnią tę posługę. Przecież niektórzy nagrodzeni katechizowali jeszcze w punktach katechetycznych, później w szkole, tej olbrzymiej zmienności zewnętrznej, jednak byli wierni podstawowej funkcji Kościoła, czyli procesowi katechizacji wiernych.
1: A my w audycji wracamy do duchowej stolicy Polski. 24 maja odbędzie się ogólnopolska pielgrzymka samorządu terytorialnego na Jasną Górę. Jak będzie ona przebiegała? Co jest w planie? Kto jest zaproszony?
2: Punktem bardzo ważnym, ale raczej zawsze on jest najważniejszy, jest oczywiście msza święta. Chcemy jednak całe to wydarzenie pielgrzymki osadzić wokół tematu wiodącego z patronką samorządowców, świętą Kingą. Budujemy wspólnotę małych ojczyzn. I rzeczywiście ten dzień 24 maja, niedziela bieżącego roku, rozpocznie się już o godzinie 10 na Jasnej Górze. Będzie kilka wykładów. Prowadzenie nastąpi na początku. Pan doktor inżynier Tadeusz Wrona opowie o historii spotkań i poprzednich pielgrzymek, w dużej części organizował na Jasną Górę. Ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek wygłosi wykład Święta Kinga, geneza, aktualność patronatu nad samorządowcami. Następny wykład pana marszałka Marka Jurka, nienegacjowalność wartości Świętej Kingi w misji samorządowca. I trzeci wykład, pan burmistrz Starego Sącza, pan Jacek Lelek, poruszy zagadnienie gospodarności i służba Święta Kinga jako wizjonerka rozwoju małych ojczyzn. W godzinie 12:30 będzie msza święta, której będę przewodniczył. Po niej nastąpi akt zawierzenia samorządu polskiego Matce Bożej i Świętej Kindze. Będzie też przekazanie obrazu i reliki Świętej Kingi do poszczególnych diecezji. To jest taka nasza inicjatywa, aby podkreślić tutaj wagę, rolę Świętej Kingi, która jest patronką samorządowców.
1: Jaki przykład Święta Kinga daje współczesnym samorządowcom? Jak widzimy po programie, który przedstawił ksiądz biskup, będzie na ten temat mowa.
2: Będziemy cały czas wracać do osoby dziedzictwa Świętej Kingi, podejmując różnego rodzaju formy duszpasterstwa samorządowców i pracowników administracji samorządowej. Wydaje się, że XIII wiek to zupełnie inna epoka niż XXI, ale widzimy, że kwestie zasadnicze są tutaj niezmienne. Myślę o nauczaniu Kościoła dotyczącym kwestii zasadniczych, mianowicie chodzi o katolicką naukę społeczną. Ona w XIII wieku była jeszcze inaczej rozumiana, nie była tak rozwinięte jak obecnie, ale fundamenty, podstawy były obecne i trzeba przyznać, że Święta Kinga wyprzedzała epokę, ponieważ w swoim zarządzaniu, nie tylko wcześniej jako księżna, ale później jako księni, dużym majątkiem starosądeckim, stosowała właśnie te zasady i trzeba podkreślić, że terytorium sądeczyzny dzięki także jej działalności miało później trwałe podstawy podstawy, aby ten rozwój gospodarczy, który jest dzisiaj też obecny, największa wydaje się dalej liczba, powiedzmy, najbogatszych przedsiębiorców, to Sądecczyzna, to są też korzenie, pewne źródła. Na pewno ważną kwestią cały czas dla nas to jest budowanie jedności tych małych ojczyzn. Ja już wielokrotnie mówiłem, że te walki i zmagania nie tylko obozów politycznych, ale różnych opcji zeszły tak nisko, nie tylko jeżeli chodzi o poziom dyskusji i działań, ale przede wszystkim do najniższych poziomów samorządowych, że to powoduje atomizację często działalności na rzecz dobra wspólnego i to, co było źródłem sukcesów reformy samorządowej, a więc współpraca niezależnie od poglądów politycznych na tych niższych szczeblach działania samorządowców i samorządów, to nam się rozsypało. Chcemy to na powrót jak gdyby odbudować. Patrzymy perspektywicznie w przyszłość. Jeżeli mówimy o potężnych kryzysach ekonomicznych, które są przed nami, już może nas dotykają, także tych związanych z sytuacją geopolityczną, zagrożeniem ewentualnie wojną czy jakimiś innymi konfliktami, to na pewno budowanie silnych samorządów jest tutaj dla nas bardzo ważne.
1: W każdej audycji ksiądz biskup omawia statuty Piątego Synodu Diecezji Tarnowskiej. To co kolejne zapisy mówią na temat wewnętrznej wolności i trzeźwości kapłanów?
2: Kapłani są też ludźmi. Musimy mieć świadomość i patrząc na tak zwane zawody wysokiego ryzyka, kapłaństwo jest tam bardzo wysoko lokowane. Obok środowiska prawników, menadżerów, innych zawodów medycznych także, które rodzą wielkie napięcia, bo jest duża odpowiedzialność, relacje z innymi ludźmi w sytuacjach granicznych. To wszystko powoduje, że może się to odbijać także na kwestiach zdrowotnych, kwestiach związanych z uzależnieniem. Dlatego tym bardziej kapłani potrzebują wewnętrznej wolności, trzeźwości, z pewnością im głębsza, większa, silniejsza relacja z Bogiem, tym bardziej jest się też odpornym na te różne przeciążenia, problemy, trudności, które niesie życie kapłańskie, a w konsekwencji także niebezpieczeństwo popadania w uzależnienia i to nie tylko od alkoholu. Stąd bardzo mocno w diecezji zwracamy uwagę to, aby eliminować wszelkie możliwości popadania w nietrzeźwość. Jest zakaz podawania jakichkolwiek alkoholi w czasie naszych spotkań kapłańskich, formacyjnych, dekanalnych, odpustów imieninowych itd., itd. Tego pilnujemy bardzo mocno, zdecydowanie i to jest zapisane też w synodzie. Zwracamy uwagę i to podkreśla synod, aby kapłani tutaj wzajemnie się wspierali i sygnalizowali pewne problemy, jeżeli one następują. Mamy bardzo dobrze rozbudowany system leczenia, jeżeli pojawiłyby się te problemy. Są grupy wsparcia też kapłanów i muszę przyznać, że dotyczący pracują nad sobą. Wierni świeccy w wielu sytuacjach to bardzo dobrze rozumieją problem i wspierają ich w tym leczeniu. I wcale też to dla mnie jest zaskakujące, ale tak pozytywnie, że gdy wiedzą, że wikariusz czy proboszcz mają problem uzależnienia, pracują, walczą z nim, to wcale ten ksiądz nie straci na autorytecie, bo traktują to jako chorobę, bo mają podobną sytuację w domu, w rodzinie i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie oznacza, że wszyscy traktujemy siebie pobłażliwie. No trzeba po prostu tutaj zdecydowanych działań i tak jak powiedziałem, mamy rozbudowany system wsparcia, jeżeli chodzi o kwestie zdrowienia, leczenia.
1: A o czym przypomina Piąty Synod Diecezji Tarnowskiej w temacie formacji intelektualno-pastoralnej oraz formacji stałej?
2: Widzimy to w przypadku różnych zawodów. No, ktoś jest lekarzem. Proszę sobie wyobrazić, aby był sprawnym medykiem, specjalistą w swojej dziedzinie, musi cały czas się szkolić, gdyż wiedza tutaj narasta w zakresie nauk medycznych bardzo szybko. szybko i w danych specjalizacjach. I podobnie możemy powiedzieć, że lekarz dusz, kapłan w sytuacji zmieniającego się bardzo szybko świata powinien cały czas systematycznie kontynuować formację intelektualną, zdobywać wiedzę dotyczącą studium teologii, nauk biblijnych, innych nauk, także świeckich. Zwracamy na to uwagę w ramach szkoleń, które są, kongregacji katechetycznych, duszpasterskich, zwłaszcza młodzi kapłani mają tutaj wyznaczoną formację też intelektualną, stałą. Popieramy studia specjalistyczne i to może być tryb stacjonarny albo niestacjonarny. Wysyłamy księży na studia specjalistyczne z różnych dziedzin, różnych nauk, ale też kapłani mogą zgłosić się indywidualnie z propozycją podjęcia takich czy innych studiów. Ważne jest, aby ten proces kształcenia, uczenia się następował cały czas codziennie. On jest potrzebny później w ramach przepowiadania na ambonie, w konfesjonale. Kwestie bioetyczne, które się pojawiają, trzeba rozwiązywać pewne problemy moralne w konfesjonale. Bez wiedzy z zakresu bioetyki, nauk przyrodniczych, znajomości współczesnych prądów światopoglądowych, trudno jest podejmować tą posługę skuteczną. Dlatego synod zachęca duszpasterzy, aby na miarę swoich kompetencji, możliwości wchodzili w dialog właśnie ze światem nauki, kultury, podejmowali cały czas studia z różnych dziedzin, przede wszystkim cały czas zdobywali wiedzę z zakresu nauk, które dzisiaj mają duży wpływ na codzienne życie wiernych. Też bardzo mocno zwraca uwagę synod na konieczność formacji medialnej, bowiem jak doskonale o tym wiemy, dzisiaj media są częścią istotną działalności ewangelizacyjnej Kościoła, stąd też kursy różnego rodzaju, które prowadzimy. Ważny jest kurs dla nowych, młodych proboszczów i także relacje, doświadczenia, spotkań z duchowieństwem innych diecezji, duchowieństwem zakonnym. No, też daje to takie większe rozeznanie co do zagadnień duszpasterskich w Polsce, które podejmowane są. Oczywiście te wyzwania duszpasterskie na poziomie bardzo zmiennej i fluktuującej kultury współczesnej.
1: Bardzo dziękujemy za spotkanie i za rozmowę. Naszym gościem był biskup tarnowski Andrzej Jesz.
2: Bardzo jestem wdzięczny. Szczęść Boże. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
0: W trosce o Kościół.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Folkowa lista przebojów. Zaprasza Andrzej Zarych.
2: Będzie dużo o miłości, będzie dużo o przyrodzie, będzie dużo też o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk to ta muzyka, która jest najbliżej nas.
3: Dzień dobry, witam Państwa, zapraszam na folkową listę przebojów. Przy mikrofonie Andrzej Zarych. Dzisiaj gramy podsumowanie głosowania. I zaczynamy tradycyjnie od miejsca 15, a na nim Dolina Popradu i utwór Wołomuńcu. W ogóle mnóstwo niespodzianek jest dzisiaj, no ale to jest miejsce 15.

Na czternastym utwór, który był już w piętnastce najpopularniejszej, ale to nie było takie oczywiste, że zawsze będzie. Dołowianie, Ciemny Las, czyli jedziemy do miejscowości Doły, Ciemny Las. W ogóle Ciemny Las, nie wiem, czy ktoś, pewnie byliście Państwo w większości w lesie ciemnym w nocy. Ten las wtedy jest zupełnie inny, niesamowity. No ale nie o tym miało być. Ciemny Las, Dołowianie, miejsce czternaste.

Na 13 będzie polka o tytule Cicho, konie, nie rżejcie. No to ci, którzy słuchają stale, to wiedzą, że jedziemy do Przyszowej, grupa Przyszowianie.

Przypominam Państwu, że mamy dzisiaj podsumowanie głosowania, które kończyło się ostatniego dnia kwietnia. No, za chwilę ruszy następna tura, a potem wakacje już będą. W wakacjach sobie, w czasie wakacji powędrujemy sobie w różne miejsca ciekawe, mam nadzieję, ale póki co to jesteśmy w naszym regionie cały czas. To było miejsce 13, to teraz 12. Siemiechowianie. Jakem jechał?

ziemię chowam, do niedźwiedzy. Pomkniemy szybciutko i to będzie miejsce 11. Niedźwiedzoki i słoneczko. To słoneczko, którego ciepełko nas tak przyjemnie rozgrzewa.

0: Po miejscu 11 w sposób naturalny jest miejsce 10. A skoro miejsce 10, no to kolejny utwór, tym razem Porąbcoki, Weźże mnie Jasiu za żonę. Niedługi utwór, krótki, więc od razu gramy.
1: Weźże mnie Jasiu za żonę, da co ci mama pierzynę, 4 krowy dojne, 2 jałówki.

Przeniesiemy się teraz z naszym graniem na miejsce 9 i przeniesiemy się w okolice Nowego Sącza, a konkretnie do miejscowości Mszalnica, bo mszalniczanie teraz nam zagrają pod Gaickiem, taki tytuł. No, teraz ta przyroda budzi się, tak mi akurat ten Gaicek takie skojarzenie spowodował. Rzeczywiście aż miło patrzeć, jak się świat zazielenił i jak wszystko bucha do życia i pcha się do tego, żeby kwitnąć. Bardzo przyjemne to jest i mam nadzieję, że Państwa też to tak nastraja, jak i mnie. Póki co to miejsce 9, Mszalniczanie.

Z mieszalnicy pomkniemy dość daleko, kawałek drogi, bo kilkadziesiąt kilometrów. Do Bochni jedziemy, bo tam na miejscu ósmym Bochnianie nie mam nic.

Z Bochni do Łoniowej, więc to jest kilkanaście kilometrów, no może około 20. Łoniowiacy, Rozmarynek, miejsce siódme. No to jest utwór, który akurat w najpopularniejszej piętnastce dość często gościł. Posłuchajmy zatem Łoniowiaków.

Szóste miejsce to grupa, która wywodzi się z terenów, gdzie jak się wyjdzie przed dom, to widać pięknie góry. Małolipnicanie. Kotecka, taki tytuł. I to jest miejsce szóste, tak. No to jest dla mnie dość spora niespodzianka, ale nie największa i nie jedyna dzisiaj.

Jak popatrzę na pięć najpopularniejszych utworów, no to tych niespodzianek jest naprawdę dużo. Teraz będzie kolejna z nich. Starowiejski Chyr. Powiedz mi, dziewczyno. To jest miejsce piąte. I też taki skok bardzo, bardzo duży.

byli na miejscu szóstym małolipnicania z Lipnicy Małej. To jest Orawa. Teraz będą mali lipniczanie na miejscu czwartej z Lipnicy Wielkiej. To jest Pogórze. Ty moja niedola, śpiewają dzieci z zespołu Mali Lipniczanie. To jest miejsce czwarte wyśpiewane w tym miesiącu. Posłuchajmy ich.

I jeszcze będzie dziecięco dzisiaj. Naprawdę zespoły, które mają te takie zdecydowanie później urodzone składy, teraz bardzo, bardzo zyskały uznanie naszych słuchaczy. Miejsce trzecie, Rożnowska Dolina pod Gaickiem. Znowu o Gaicku dzisiaj już było, pod Gaickiem. Mszalniczanie śpiewali, to na miejscu było dziewiątym, a teraz trzecie, no proszę, tylko inne wykonanie i więcej głosów zebrało. Rożnowska Dolina.

No i teraz czas na dwie dość spore niespodzianki, jeśli o mnie chodzi, bo nie spodziewałem się, że tak debiutancki miesiąc się zakończy dla tych grup. Na miejscu drugim, zasadnioki, stoi Jawor w polu. Jedziemy zatem do zasadnego. Gratuluję serdecznie.

A na miejscu pierwszym? A to się okaże za chwilę. Ja w każdym razie życzę Państwu dobrej niedzieli, dobrego tygodnia. No niech to słoneczko wewnątrz Was świeci przede wszystkim. Bądźcie dobrzy dla siebie i dla innych i świat będzie wtedy coraz lepszy. Dobrego tygodnia, dobrej niedzieli życzę Państwu Andrzej Zarych, a na zakończenie miejsce pierwsze, niespodzianka też wielka, utwór ma tytuł Popod moje okienecko, a śpiewa grupa Kierpecki.

0: piosenkowa lista przebojów. Zaprasza Andrzej Zarych.
1: Będzie dużo o miłości, będzie dużo o przyrodzie, będzie dużo też o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk to ta muzyka, która jest najbliżej nas.

0: Reklama.
1: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
2: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
2: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
0: Po reklamie.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. 2 maja odbyły się główne uroczystości ku czci Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Matka Boża wpisała się w dzieje naszego narodu na różne sposoby. Poprzez cudowne wydarzenia jak obrona Jasnej Góry, czy za sprawą cudu nad Wisłą podczas Bitwy Warszawskiej. Jej postać szczególnie spajała ducha polskiego narodu podczas okresu zaborów czy komunizmu w Polsce. Pobożność maryjna jest wpisana w naszą duchowość, podkreśla biskup tarnowski Andrzej Jerz.
2: Mamy bardzo dużo wydarzeń historycznych, ojczyźnianych, związanych właśnie z osobą Maryi. Te daty się pokrywają. No, 3 maja jest takim charakterystycznym miejscem, jak gdyby, gdzie ten wymiar maryjny pokrywa się z próbą odrodzenia Polski upadającej właśnie pod koniec XVIII wieku, próba reformy kraju.
1: Przypomnę, że na prośbę przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski dykasteria do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów wyraziła zgodę, aby obchody uroczystości głównej patronki Polski, które w tym roku wypadają w piątą niedzielę wielkanocną, zostały przeniesione z 3 maja na 2 maja. Nie bać się prawdy, o tym przypomina nam święty Stanisław, podkreśla proboszcz i kustosz w Szczepanowie ksiądz Piotr Gawenda. Od 3 do 10 maja w miejscu narodzin patrona polskiej diecezji tarnowskiej odbędzie się odpust ku czci świętego Stanisława, biskupa i męczennika. Biskup krakowski Stanisław zarzucał królowi Bolesławowi Śmiałemu okrucieństwo, niesprawiedliwe rządy oraz mszczenie się na podwładnych. Stanisław, stojąc na straży ładu moralnego, publicznie upomniał władcę, a ostatecznie zagroził mu ekskomuniką. Zginął zamordowany na rozkaz króla Bolesława Śmiałego, kiedy sprawował mszę świętą w kościele na Skałce. Ksiądz Piotr Gawenda mówi, że święty Stanisław przypomina nam o tym, jak ważna jest prawda.
3: Nie bać się prawdy, czy to powiedzieć w domu, w rodzinie, w szkole, czy nawet właśnie na forum szerszym, jakim jest parlament, czy nawet wobec władzy zwierzchniej. Powiedzieć właśnie prawdę. Czasami ta cena prawdy bywa różna. Wiemy, jaką cenę zapłacił za to mówienie prawdy wobec króla nasz patron, święty Stanisław, poniósł z tej racji męczeńską śmierć.
1: Dziś także zamówienie prawdy. Wiele osób doświadcza hejtu w internecie. Kustosz sanktuarium świętego Stanisława w Szczepanowie zwraca uwagę, że zwłaszcza młodzi nie radzą sobie z takimi sytuacjami i dochodzi do tragedii. Ksiądz Piotr Gawenda zachęca, by w takich sytuacjach modlić się za wstawiennictwem świętego Stanisława.
3: Czy święty Stanisław nie mógłby być też takim patronem, który chroniłby od tego typu sytuacji hejtu, zwłaszcza młodych ludzi? Myślę, że jego osobiście trzeba zapytać o to właśnie na modlitwie i starać się przyzywać jego wstawiennictwa w tych trudnych sytuacjach. Jeżeli rzeczywiście okaże się być pomocnym i wstawiennikiem u Boga w tych intencjach, to może kiedyś będzie okazja, żeby ogłosić go również patronem tych, którzy doświadczają hejtu.
1: Odpust w Szczepanowie rozpocznie się w niedzielę. O godzinie 11 będzie pierwsza komunia święta dzieci, a o godzinie 18 msza święta w intencji strażaków z powiatu brzeskiego. Centralna uroczystość odpustowa odbędzie się w sobotę 9 maja. Papieska decyzja czyni Dąbrowską świątynię miejscem szczególnego duchowego oddziaływania w tamtejszym regionie, podkreśla biskup tarnowski Andrzej Jerz w komunikacie do wiernych w związku z nadaniem kościołowi w Dąbrowie Tarnowskiej tytułu Bazyliki Mniejszej. Komunikat będzie czytany w niedzielę w kościołach diecezji tarnowskiej. Uroczyste ogłoszenie tego aktu odbędzie się w sobotę 16 maja o godzinie 11 w Dąbrowie Tarnowskiej w dokładną 61. rocznicę konsekracji Dąbrowskiej świątyni. Biskup tarnowski Andrzej Jerz zaprasza diecezjan do udziału w tym wydarzeniu, które, jak podkreśla, ma historyczne znaczenie dla naszej diecezji. W sposób szczególny zaproszeni są na tę uroczystość mieszkańcy Dąbrowy Tarnowskiej i parafii dekanatu dąbrowskiego, a także wierni z sąsiednich dekanatów. 5 i 6 czerwca na Jasnej Górze będzie miało miejsce narodowe wydarzenie pod patronatem honorowym Konferencji Episkopatu Polski. Mowa o głównych obchodach 200-lecia Żywego Różańca, największej blisko 2-milionowej wspólnoty modlitewnej w Polsce. Obchody połączone będą z 3. Ogólnopolskim Kongresem Różańcowym oraz z Ogólnopolską Pielgrzymką Żywego Różańca. Niedzielną mszę świętą jubileuszową pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego w Polsce zwieńczy wspólny jubileuszowy akt oddania się Matce Bożej. Żywy Różaniec to wspólnota osób złączonych w codziennym rozważaniu tajemnic życia Jezusa i Maryi. Wystarczy, by każdy z 20 członków Róży Różańcowej odmówił jeden wyznaczony dziesiątek różańca, a uczestniczy w całym różańcu, o który tak wiele razy prosiła w objawieniach Matka Boża.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
4: Dźwięki, skrzypiec, śpiew ludowy i barwna tradycja regionu. Od 6 do 8 maja Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu stanie się sercem folkloru podczas 43. Drużbacki, konkursu muzyk, instrumentalistów, śpiewaków ludowych i drużbów weselnych. Na scenie zaprezentują się artyści reprezentujący bogactwo kultur Lachów Sądeckich i Limanowskich, górali, pogórzan, zagórzan, kliszczoków oraz łemków. Finał wydarzenia już 10 maja o godzinie 14. Ogłoszenie wyników i koncert laureatów. Zapraszają organizatorzy. Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu oraz Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. Nie przegapcie tego święta tradycji.
1: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Już wkrótce wyjątkowe wydarzenie w historii Dąbrowy Tarnowskiej. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz zapraszają na niezwykły cykl 10 audycji, który poprowadzi ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek, autor najnowszej książki o Dąbrowskiej Świątyni. Dąbrowska Bazylika, od ruin zamku po papieski tytuł. To fascynująca opowieść o wierze, historii i drodze do wielkiego wyróżnienia. To także duchowe przygotowanie do wyjątkowej chwili. Już 16 maja Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej zostanie ogłoszony Bazyliką Mniejszą. Nie przegap tej niezwykłej podróży przez historię i duchowość. Włącz nasze radio 4 maja o godzinie 11.45. Słuchaj nas codziennie od poniedziałku do piątku. Zapraszamy. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
5: To była autopromocja.

0: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Warszawa.
1: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
3: Na wieki wieków. Amen.
2: Radio Warszawa, które przygotowuje tę audycję, to radio katolickie, czyli kościelne. To jest archidiecezja warszawska. Jest też emitowane w innych stacjach. To są inne archidiecezje. Serdecznie Państwa pozdrawiamy, słuchacze. Tak, i kapłanów jest. Tych diecezji, archidiecezji.
3: Wszystkich, którzy stanowią wielką wspólnotę Kościoła, tworzymy ją razem.
2: No właśnie, a jest nuncjusz apostolski. Przez tego nuncjusza mamy łączność z papieżem Leonem XIV aktualnie. To jest Kościół.
3: A w ogóle wszyscy jesteśmy zgromadzeni wokół Jezusa, który jest głową tegoż Kościoła. I to tak naprawdę On nas wokół siebie gromadzi, trzyma nas w kupie i prowadzi nas do celu, jakim jest osiągnięcie, dołączenie tego Kościoła chwalebnego, tego Kościoła, który już osiągnął cel.
2: I my jesteśmy Kościołem.
3: Pielgrzymującym do celu, tak jest.
2: A może być trochę w Kościele, a trochę nie Kościołem, trochę w Kościele, ale trochę nie, jedną nogą w środku, a drugą nogą za drzwiami, czy nie? Czy
3: no nie można, nie, być, można. Nie można być. Jesteśmy, przynależymy do tej wspólnoty, którą mamy się zatroszyć, którą mamy zawalczyć. Tak jak nie można być mężem na pół etatu, żoną na pół etatu, nie można być matką, czy ojcem. Tak samo nie można być uczniem Pana Jezusa na pół etatu.
2: Czyli to nie jest tak, że Kościół, można powiedzieć, skarb Kościoła to jest jakiś, że ma jakiś miliard akcji i każdy wierny ma jedną akcję i ma jakiś kawałek. Tak nie jest, nie?
3: Nie, nie jest. My, każdy z nas tworzy cząsteczkę Kościoła, która jest bardzo ważna w tym jednym wielkim ciele. Jesteśmy takim, ja wiem jak to nazwać, kamieniami, cegiełkami, które wznoszą wspólnie wielki gmach Kościoła chwalebnego, czyli tej wspólnoty, tego domu niebieskiego Jeruzalem, miasta świętego, o którym w Apokalipsie możemy przeczytać, a budowniczym jest sam Jezus Chrystus.
2: Ale Bóg za ciebie

0: Kufamy.
1: Ale jeszcze trochę.
2: Ale jednak mamy jeszcze trochę czasu dalej.
1: Tak, tak. No ale dziś zaczniemy od, bo dziś będzie o tym, co to znaczy być w kościele. Co to znaczy być kościołem.
0: Kościołem?
1: Dziwnie brzmi. Dziś zaczynamy od czytania z Dziejów Apostolskich, rozdział 6, wersy od 1 do 7.
3: Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli heleniści szemrać przeciw Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. 12, zwoławszy wszystkich uczniów, powiedziało: nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali Słowo Boże, a obsługiwali stoły. Upatrzcie zatem, bracia, 7 mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa. Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, oraz Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Przedstawili ich apostołom, którzy modląc się, nałożyli na nich ręce. A Słowo Boże szerzyło się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę.

0: To piękna powieść o Kościele, bo Kościół ma i miał liczne dylematy. Tutaj widać też napięcie między tym Kościołem duchowym, modlitwą, byciem we wspólnocie, a między podziałem dóbr, powiedzmy sobie, wzajemną troską, głodem, nacjami, bo byli heleniści, prawda, i byli Hebrajczycy, czyli byli Żydzi i byli ci, którzy byli jakby...
1: Chrześcijanie pochodzenia żydowskiego, tak. I chrześcijanie pochodzenia greckiego.
0: Czyli nie było łatwo wtedy już.
1: No tak, no to ci przyszli migrantami, można byłoby powiedzieć, tak, czyli ci heleniści przyszli do, byli na terenie Hebrajczyków, no to ci mieli większą bazę materialną również, no to tamci zawsze jakieś napięcia.
0: I jeszcze mówili innym akcentem, czyli takie etniczne mieli problemy.
1: Można tak powiedzieć. Natomiast niesamowite jest to, że w tym czytaniu jest pięknie pokazane, że odpowiedzialność za Kościół bierzemy wszyscy. I wszyscy ten Kościół tworzymy. I żeby ta wspólnota mogła pięknie funkcjonować, zgodnie i w harmonii, i w pokoju, to każdy musi się do różnego rodzaju zadań w tej wspólnocie określić. Odkryć swoje miejsce w Kościele, odkryć, co mogę zrobić. I bardzo fajnie to z tego fragmentu Dziejów Apostolskich wynika.
0: Ale to wynikło też z problemów, bo gdyby ich nie było, to by nie było tego podziału.
1: Gdyby nie było problemów, nie trzeba byłoby ich rozwiązywać. Gdyby ich nie trzeba było rozwiązywać, nie byłoby postępu, nie byłoby rozwoju.
0: I kim chce być w tej wspólnocie, ale w tej wspólnocie były też wdowy na przykład, które też były w tej wspólnocie. Czy sobie tą rolę wybrały? Pewno nie. Ale tam się znalazły.
1: No, jak ktoś stracił męża i był chrześcijaninem, czyli chrześcijanką, no to był wdową z natury rzeczy. Akurat ten stan to przychodzi w sposób naturalny. Nie trzeba specjalnie go szukać. Z czasem tak jest.
0: No właśnie, bo ja nie muszę być w Kościele tylko tym, kto coś robi, prawda, organizuje, ale mogę po prostu być potrzebującym.
1: Ja myślę, że każdy we wspólnocie Kościoła jest potrzebujący, ale każdy również potrzebujący może być tym, który będzie wsparciem w czymś dla innych. Te wdowy to nie były tylko po to dane, żeby je karmić, żywić, się o nie troszczyć. One miały też swoje zadania w Kościele. One mogły się modlić, mogły pomagać innym, służyć sobie nawzajem, budować koła gospodyń wiejskich, prawda, albo różnego rodzaju inne akcje charytatywne, żeby dla siebie nawzajem być wsparciem. To nie jest tak, że jesteśmy tylko i wyłącznie braczami, albo tylko tymi, którzy dają w Kościele. Każdy ma swoje zadanie, swoje miejsce. Jestem i potrzebującym, jestem tym, który mogę pomocy udzielić.
0: Piękna jest ta opowieść, bo to nie jest tylko tak, że apostołowie zebrali się i wyznaczyli odgórnie, prawda, kogoś tam, kto potem posługiwał wśród ubogich, tylko to ludzie wybrali.
1: Tak, i to jest pięknie, bo apostołowie gdyby pokazują, macie potencjał do tego, żeby zatroszczyć się o tą wspólnotę. Macie dary Ducha Świętego, macie talenty, wy się tak naprawdę znacie. Apostołów jest 12, a chrześcijan już w tym momencie były tysiące, może nawet dziesiątki tysięcy. I apostołowie absolutnie nie mogli znać wszystkich, żeby móc takiego wyboru dokonać w sposób właściwy. Natomiast ludzie przebywali między sobą i znali, odkrywali swoje talenty.
0: Ale jak to przeczytał, to jest ciekawe. Teraz na to zwróciłem uwagę. Kogo wybrali? Filipa, to imię chyba hebrajskie, aż tak się nie znam. Prochor, nie mam pojęcia.

0: Nikanor to jest Grek. A to heleniści wybierali. Tymon, nie wiem, być może Grek. Parmenas to na pewno jest Grek. Tak? Mikołaj, i to jeszcze jeden prozelita z Antiochii się trafił. To nie, że jakaś partia wybrała. Naprawdę wybrali po prostu z każdego po jednym.
1: Tak, i wybrali, na pewno wybrali ludzi, którzy się tej roboty nadawali, czyli którzy mieli talenty, mieli dary predysponujące ich do takiej funkcji. Bo każdy z nas jest czymś obdarowany, w czymś jest dobry. I to w jakiś sposób, ten dar, który w sobie mam, może mi pomóc określić moje miejsce we wspólnocie Kościoła. Pokazać, czym ja mogę się podzielić. Na czym się znam, w czym mogę komuś pomóc. To jest niesamowite. Tak mówimy właśnie, żeby odkrywać charyzmaty w Kościele. Bo charyzmatów jest mnóstwo, ale to nigdy nie jest tak, że jeden człowiek ma wszystkie charyzmaty i wszystkie dary. Każdy z nas ma rozmaite dary, czyli rozmaite talenty, byśmy powiedzieli. Teraz rozpoznać swój talent i rozpoznać w kimś innym talent, to jest zadanie zwłaszcza tych, którzy jakąś przełożeństwo pełnią we wspólnocie. Odkryć czyjś talent i pokazać mu, że może tym talentem posłużyć, że może się nim podzielić.
0: Ale wiesz, gdyby wzięli samych Greków albo samych Hebrajczyków, to by znaczyło, że jakaś frakcja zwyciężyła. Nie, oni po prostu się podzielili porówno. I to naprawdę pokazuje pięknie tą wspólnotę Kościoła. Ja przyznam szczerze, zawsze mam jedno ale do tego czytania. Dlatego, że obawiam się o wspólnotę, gdzie ci, którzy są najwyżej, nie mają do czynienia z tymi, którzy są najniżej. Tracą w jakimś sensie kontakt z rzeczywistością. Mogą stracić kontakt z rzeczywistością. Jak przestają obsługiwać wdowy, to przestają rozumieć ich potrzeby.
1: Wie pan, jest taka moda, żeby walić w tych przełożonych, tych góry, że to jest ich wina, że oni tam, prawda, wszystkiego nie ogarniają, że nie mają kontaktu z tymi, którzy są na dole.
0: Bo siedzą w pałacu i z góry nie widać.
1: Tak jest. Ale mi się wydaje, że właśnie Pan Bóg, pokazując nam różnego rodzaju, pozwalając nam doświadczyć różnego rodzaju kryzysów, tak jak tutaj się pewien kryzys zdarzył, skłania nas do tego, żebyśmy my zdecydowali się na pewien rozwój. Chcemy ten kryzys przezwyciężyć, więc szukamy wyjścia z tej sytuacji. I ci apostołowie też, no teoretycznie mogliby próbować sami temu zaradzić. W sensie takim, że no raz sprężymy się i my rzeczywiście teraz zejdziemy na dół i będziemy obsługiwali stoły. Ale z drugiej strony, do czego zostali powołani? Oni mają ten charyzmat głoszenia, charyzmat bycia apostołami. I to jest ich rola, której tak naprawdę niewielu jest w stanie ich zastąpić. Natomiast jest różne dzieła, takie jak na przykład te dzieła charytatywne Kościoła, które naprawdę mogą robić inni ludzie, którzy mają do tego predyspozycję i specjalne obdarowanie. I ja myślę, że raczej z tego fragmentu możemy to zobaczyć, że apostołowie zobaczyli wokół siebie ludzi, z którymi mogą się podzielić swoimi kompetencjami, że oni sami nie muszą wszystkiego robić.
0: Jeden z tych, których wybrali, czyli pierwszy Szczepan, był pierwszym męczennikiem.
1: Tak jest. Czyli zobaczmy, że pełniąc tą swoją rolę diakona, wypełniając tą posługę, którą Kościół mu dał, ona stała się dla niego drogą do świętości, do męczeństwa, do tego najwyższego świadectwa danego Chrystusowi. Więc nie trzeba być apostołem, żeby dać największe świadectwo o Panu Jezusie, o swojej przynależności do Boga. Można pełnić rolę naprawdę służących, pomywaczy i dojść do świętości. My mamy wielu świętych w Kościele, którzy nie byli żadnymi władcami wielkimi, tylko pełnili najbardziej proste posługi i doszli tam do świętości.
0: Za chwilę przeczytamy fragment z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła.

0: Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła, rozdział 2, werset od 4 do 9.
1: Najmilsi, przybliżając się do Pana, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się w Piśmie. Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w Niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. Wam zatem, którzy wierzycie, cześć. Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła i kamieniem obrazy i skałą potknięcia się. Ci nieposłuszni słowu upadają, do czego zresztą są przeznaczeni. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali chwalebne dzieła Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła.
0: Święty Piotr pisze tak. Wy, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa. Czyli my jesteśmy tymi kamieniami w tej świątyni. Tak?
2: Tak jest. O tym już mieliśmy okazję dzisiaj usłyszeć.
0: I to nawet nie tyle, że jak będę chciał i bardzo się starał, to ktoś mnie tam włoży gdzieś pod ołtarz albo gdzieś za filar, tylko z założenia jestem kamieniem w tej świątyni.
2: Tak, ale bardzo ważne jest to, od czego ta budowla się rozpoczyna. Pierwszy jest kamień węgielny, czyli pierwszy jest fundament.
0: I to jeszcze odrzucony.
2: Ale mimo,
0: czyli nie z tego świata.
2: Tak, nie z tego świata. Ale mimo, że odrzucony i nie z tego świata, to właśnie dlatego jest on tym, który stał się głowicą węgła, czyli stał się czymś, co daje stabilizację, co daje absolutną podstawę tej budowli. I jeżeli nie ma tego fundamentu, jeżeli tego fundamentu nie położymy, to nie ma co dalej wznosić.
0: Bo ta głowica węgła to jest coś tak, to jest taka konstrukcja, która się rozsypie, gdy, jeśli tego węgła nie będzie.
2: Nie, węgiel to jest tak? konstrukcja, nie? która jest na kamieniu budowana. Ten kamień węgielny to pod czterema rogami domu była, jak nie było fundamentów jeszcze wtedy, prawda, to były takie skały umieszczone pod czterema rogami domów i na tych skałach była ta cała konstrukcja oparta. Drewniane konstrukcje, prawda, które tam belki za siebie zachodziły, na tych kamieniach stały. Znaczy, jeżeli kamienia nie będzie, to ta budowla się wcześniej czy później rozsypie. I jest katastrofa. Więc my jesteśmy budowani jako duchowa świątynia przez Jezusa Chrystusa. Jesteśmy przez Jezusa przeznaczeni do tego, żeby tą duchową świątynią być, żeby w tym wzrastać. I możemy być budowani tylko i wyłącznie dlatego, że właśnie został położony ten fundament przez Boga Ojca, czyli Jezus Chrystus. A my przez naszą decyzję woli i chęć przynależności do Jezusa Chrystusa pozwalamy na to, włączamy się w tą duchową budowlę, chcemy być niejako, dobrze to rozumiejąc, wykorzystani do tego, żeby ta duchowa świątynia wzrastała i żeby Panu Bogu rzeczywiście składać ze swojego życia ofiarę uwielbienia, czyli wypełnić w swoim życiu Jego wolę, Jego plan w stosunku do nas. I to jest pomysł Pana Boga. I to jest sposób realizacji tego planu.
0: Decyzją o tym, czy chcę, czy nie chcę, no przez chrzest wszedłem do kościoła, jestem w tej świątyni, jestem w tej świątyni, ale ta świątynia, jak ksiądz powiedział też, ona stoi na tym kamieniu, ale ona, ten kamień został odrzucony, czyli ona jest poza tego świata i stoi w ogóle gdzieś indziej, jest oparta.
2: Tak, ona już jest tam wznoszona w niebie. Jesteśmy w tej rzeczywistości, której łączy się niebo z ziemią.
0: Czyli trochę do góry nogami jesteśmy, bo jak jest, się opiera w niebie, to my tu jesteśmy głową do dołu.
2: Do góry nogami to my tutaj na ziemi próbujemy rzeczy budować i nie jeden dom próbujemy od dachu zacząć budować, prawda? I to dzisiaj mamy mocno pokazane, że pierwszy się pojawia, prawda, dziecko, potem jakaś relacja, a potem ewentualnie małżeństwo, tak? I to różnie to wygląda, różnie się to kończy, przeważnie tragicznie. Nie, Pan Bóg ma wszystko poukładane i u Niego nie ma nic do góry nogami. U Niego wszystko stoi we właściwym porządku. Jezus jest podstawą, Jezus jest fundamentem. I teraz my przez posłuszeństwo głosowi Pana Boga decydujemy się na to, żeby do tej wspólnoty wznoszenia duchowej świątyni, uwielbienia Pana Boga całym swoim życiem, włączać się i tą świątynię czynić piękniejszą. I w ten sposób my jako Kościół pielgrzymujący mamy już dzisiaj udział w tym Kościele chwalebnym, Kościele w niebie, w tym niebieskim, świętym Jeruzalem, które tam cały czas jest coraz piękniejsze, bo każde pokolenie chrześcijan, które kończy swoje życie na ziemi, osiąga świętość, jeszcze przyczynia się do chwały tamtej budowli, tamtego miasta.
0: Ci nieposłuszni słowu upadają.
2: To jest bardzo ważne stwierdzenie, ponieważ tym, który trzyma nas, pozwala nam stać na nogach pewnie, stoimy na skale, jest Jezus Chrystus. I my możemy na tej skale stać i się nie zachwiać i nie upaść, wtedy, kiedy słuchamy się Pana Boga. To, co żeśmy rozważali też w poprzednią niedzielę. Słuchamy dobrego pasterza, zanim idziemy. Idziemy na dobre pastwiska, zielone pastwiska. Tutaj, jeżeli słucham Pana Boga, nie upadam. A jeżeli upadam, to potrafię się natychmiast podnieść. Natomiast każda inna sytuacja powoduje to, że ja po prostu wykluczam się z tej duchowej budowli. Wykluczam się z przynależności do Jezusa. Aktem woli. To jest moja decyzja.
0: Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym. Ach, aż to człowieka porusza to słowo.
2: Ile pięknych przymiotów posiadamy, tak? Jako w oczach Pana Boga. Tak nas widzi. Tak nas obdarował, tak nas uzdolnił, żebyśmy takimi właśnie się stawali, żebyśmy takimi byli. My już nimi jesteśmy, ale w tym gdzieś mamy nieustannie wzrastać, dojrzewać.
0: To jest powiedziane, jesteście wybranym plemieniem. Ja mało co nie przeczytałem, jesteście kamieniem. No w sumie jesteśmy kamieniem, no bo na tym stoi ta świątynia, ale to nie jest tylko po prostu, że ja jestem częścią jakiejś konstrukcji, która gdzieś tam się trzyma, prawda, oparta o mur Watykanu, tylko to jesteśmy włączeni w kapłaństwo. Czyli to nie tylko, że stanowimy jakieś mury świątyni, gdzie się ofiara odprawia, sprawowana przez kapłanów i papieży, tylko jesteśmy włączeni w kapłaństwo. Kamienie są włączone.
2: Tak, bo to jest duchowa budowla. To jest duchowa budowla. To nie jest materialna budowla, to jest duchowa budowla. W murach materialnej budowli my się gromadzimy po to, żeby w Duchu Świętym wzrastać i tworzyć tą duchową rzeczywistość. I ta duchowa rzeczywistość jest, w ogóle jesteśmy włączeni w Jezusa Chrystusa. Dziś tutaj w sposób szczególny apostoł nam podkreśla ten wymiar kapłaństwa, ale jest jeszcze prorocka misja Chrystusa, jest jeszcze królewska misja Chrystusa. I my jako chrześcijanie jesteśmy włączeni w misję Jezusa, my uczestniczymy w Jego misji. On przez nas kontynuuje swoją misję. A tym podstawowym, bardzo ważnym zadaniem wynikającym z Chrztu Świętego, naszym zadaniem jest składanie ofiary Panu Bogu. Jest składanie ofiary uwielbienia. Ofiary, przez którą włączamy się, no właśnie, to będziemy się ciągle powtarzali, dzięki której ta duchowa świątynia może wzrastać, może się coraz bardziej rozwijać. Mogą do niej dołączać kolejne pokolenia dzieci Bożych, stworzeń, które zostały przez Jezusa odkupione, bo wiemy, że wszyscy zostali odkupieni, więc im bardziej ofiarujemy swoje życie na służbę Panu Bogu, im bardziej o Nim tutaj mówimy, bo wyraźnie jest powiedziane, abyśmy ogłaszali chwalebne dzieła Tego, który nas wezwał z ciemności do swojego przedziwnego światła. My, żyjąc jak ta duchowa świątynia, jesteśmy znakiem dla świata, jesteśmy znakiem dla innych, stajemy się dla innych pociągający. Tak powinno być i dobrze by było, żeby to się rozwijało. Ja wiem, że teraz mówię już tak bardzo idealistycznie.
0: Ja się nie odzywam.
2: Ale dziwnie się patrzę. No ja wiem, ale im bardziej jesteśmy świadomi swojej tożsamości, co to znaczy być chrześcijaninem, co to znaczy być uczniem Chrystusa, tym bardziej realizuje się w nas to, co Bóg zamierzył, by się dokonało.
0: Z jednej strony rozumiem, z drugiej nic nie rozumiem, ale może nie muszę. A dlaczego nie muszę, to będzie za chwilkę w Ewangelii.

0: Słowa Ewangelii według świętego Jana, rozdział 14, wersy od 1 do 12.
1: Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie. On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. A nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca.
0: Być może apostołowie, słuchając Jezusa, który mówi tak niesamowite rzeczy i o mieszkaniach, które są, i o tym, że pójdzie do Ojca, i że to na nich czeka, że On z nimi jest, że jest drogą. Być może tak słuchali Jezusa, jak przed chwilą, jak księdza trochę. Bo to wydaje się wszystko jasne. To są wielkie i piękne słowa. Natomiast jak zejść do konkretu, to się można porządnie pogubić. I chwała szczerości apostołów, którzy nie wiedzą w ogóle, o co chodzi. Pierwszy Tomasz mówi: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Więc Jezus tłumaczy, a zaraz Filip mówi: Panie, pokaż nam Ojca, to nam wystarczy. Jezus mówi: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? I sądzę, że patrząc na ich oblicza, w końcu powiedział te słowa: jeżeli nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. No, przecież oni widzieli, że uzdrawiał. Przecież widzieli, co się działo, że wskrzeszał. To skoro w ogóle nie rozumieją, o co w tym chodzi, to zobaczcie przynajmniej, że to działa.
2: No tak, ale pamiętajmy, że to było jeszcze przed zesłaniem Ducha Świętego, który im wszystko rozjaśnił. My jesteśmy dzisiaj tacy mądrzy po 2000 lat, ale mimo wszystko powinniśmy być rzeczywiście bardzo wdzięczni tym chłopom, że oni się tak dopytywali, że oni byli szczerzy i powiedzieli: Panie, nie kumamy zupełnie tego, o czym ty do nas gadasz, tak? Bo my przed Panem Bogiem często próbujemy grać ludzi, którzy są oświeceni. Tu jestem wierzący, Panie Jezu, ja się modlę codziennie, rano, wieczorem, do kościółka chodzę i tak dalej.
0: A serce puste, odchodzę z niczym.
2: Dokładnie. Tak. I gramy przed Panem Bogiem często ludzi, prawda, poukładanych, tacy, którzy sobie ze wszystkim radzą, jesteśmy wierzący, a rzeczywistość jest zupełnie inna. Natomiast oni się zdobyli przynajmniej na szczerość. I ta szczerość jest ważna. W naszej modlitwie, w naszym życiu z Panem Bogiem też jest szczerość ważna. Zobaczyć swoją niewystarczalność, zobaczyć swoje niezrozumienie, różnego rodzaju sytuacji, niezgodę na to, że co się dzieje, jak to wygląda, a miało inaczej przecież. I pytanie się, dopytywanie się jest bardzo ważne. Bo na tym polega też relacja uczeń-nauczyciel, że uczeń się pyta, a nauczyciel odpowiada. Nawet jak się czuje czasami zniecierpliwiony, no to my mamy to szczęście w szkole Jezusa, że On ma anielską cierpliwość, a ma nawet większą niż anielską cierpliwość i wcześniej czy później dojdziemy do zrozumienia tego, czego nas uczy.
0: To czytanie zaczyna się od słów, które można przegapić. mówi Jezus, niech się nie trwoży serce wasze. Czyli ta cała mowa jest odpowiedzią na ich lęk, na ich niepewność, na dezorientację. On mówi, a lepiej nie było, bo oni ciągle są zagubieni. Więc to, co mówi na końcu, to mówi po prostu, patrzcie
2: na czyny. Tak, ale z drugiej strony tutaj mamy w tym początku właśnie Ewangelii, bo no zdajemy sobie sprawę, to już jest moment niedługo przed męką Pana Jezusa, bardzo niedługo przed męką Pana Jezusa, przed Jego śmiercią. Narasta napięcie we wspólnocie. Oni są coraz bardziej pogubieni. I Jezus w tych pierwszych słowach, na które Pan zwraca uwagę, kieruje ich myśli, mówi tak, wybiegnijcie troszeczkę bardziej do przodu. Tak? Pokazuje im ostateczny cel tego wszystkiego, co się w tym momencie dzieje. Boicie się tego, nie rozumiecie tego, ale popatrzcie na cel, dla którego to wszystko się dzieje. Ja przyszedłem tutaj po to, żeby otworzyć wam wszystkim bramy nieba i żeby stać się drogą do nieba i żeby was do tego nieba doprowadzić. I daję niesamowitą obietnicę i w tych słowach ja osobiście odnajduję wielkie pragnienie Pana Jezusa w stosunku do każdego z nas. Tu jest zapisany przez Jana Ewangelistę plan na nasze istnienie. Po to istniejemy, aby w tym domu Ojca zamieszkać na zawsze. Mało tego, my jesteśmy tam oczekiwani, chciani. Jeżeli ktoś ma do nas przyjechać w gości i my o tym wiemy, i jeszcze na dodatek nie jest to, nazwijmy to, ta przysłowiowa teściowa, czyli tak zwany gość konieczny, a może niekoniecznie oczekiwany, to my się przygotowujemy na to przyjście gościa. My chcemy posprzątać, jakiś pokój gościnny przygotować, jakieś zakupy zrobić, przygotowujemy się. Jezus się przygotowuje na nasze przyjście do domu Ojca. Mówi, ja idę przygotować wam osobiście miejsce. A gdy to już zrobię, gdy nadejdzie ten czas, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Niesamowite słowa wielkiej miłości, tęsknoty, zaangażowania Jezusa po naszej stronie.
0: To są mocne słowa. Tomasz mówi, Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. A Jezus mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. No, te słowa to zarysowały chyba w jeden z najmocniejszych sposobów to, jak rozumieć Jezusa i Ewangelię. Drogą, prawdą i życiem. Czyli wszystkim.
2: Wszystkim. W ogóle to określa sposób osiągnięcia celu naszego istnienia. Sposób zdobycia szczęścia. My wszyscy chcemy być szczęśliwi. Wszyscy chcemy być kochani. Wszyscy chcemy doświadczać rzeczy najlepszych w naszym życiu. Być uwolnieni od udręk, które nam towarzyszą. I szukamy różnego rodzaju sposobów, żeby te rzeczy osiągnąć i zrealizować. A Jezus dzisiaj nam mówi, nie ma innej drogi niż ja. Nie ma innego sposobu na osiągnięcie, na wypełnienie najgłębszych pragnień, tęsknot waszego życia, jak relacja ze mną, który jestem drogą, jestem prawdą i jestem życiem. Widzimy tych kłamstw mnóstwo w świecie. Rozmaite drogi, które nam proponują przez jakieś tam fałszywe ideologie. Widzimy, że zamiast być tego życia pośród nas więcej, to rodzi się coraz więcej śmierci. I to zdanie Jezusa jest odpowiedzią, jak z tego wszystkiego wyjść, a zarazem pokazanie nam, tak namacalnie, że te wszystkie nasze ludzkie sposoby poradzenia sobie z przeciwnościami, z cierpieniem, ze złem, próby samozbawienia po prostu nie funkcjonują, dlatego że nie ma w tym Jezusa.
0: Jezus nie tylko mówi o tym, żeby patrzyli na dzieła, których dokonuje. Mówi także o tym, że sami będą dokonywać takich dzieł i jeszcze większe. Czyli to znaczy, że nie tylko mówi uwierzcie, ale mówi idźcie moją drogą, bo jak pójdziecie, to sami będziecie takie dzieła dokonywać, nie? I to wcale nie znaczy, że kiedy zrozumiecie, to będziecie takie dzieła, to wtedy będziecie, prawda, cień wasz padnie na chorego i będzie uzdrowiony. Nie, być może nic nie zrozumiecie, a i tak to się wydarzy.
2: Tak, ponieważ Pan Bóg czyni znaki i cuda przez naszą posługę, bez względu na to, czy my ją rozumiemy, czy nie. Pan Bóg nas osobiście uzdrawia, kształtuje i uświęca przez to, że my, czy w czasie, kiedy my chcemy przez to życie iść, głosząc Jego Ewangelię, żyjąc według stylu życia, którego nas nauczył. Bardzo ważna jest droga. W ogóle chrześcijaństwo to jest religia drogi, ponieważ przez ta droga jest miejscem, w którym staje się z nami to, co Bóg zamierzył. Dlatego Jezus mówi, ja jestem drogą, chodźcie za mną. Mamy tych szereg przykładów i Starego, i Nowego Testamentu bohaterów, którzy w drodze za Jezusem dojrzewają do świętości, dojrzewają do zrozumienia, dojrzewają do poznania. Apostołowie sami byli zdumieni znakami, które towarzyszyły ich późniejszemu życiu. Ale te znaki się działy nie ze względu na nich, tylko działy się właśnie ze względu na Jezusa Chrystusa i na to objawienie się Pana Boga tym wszystkim, do których to Słowo Boże było niesione. Dlatego, że Bóg pragnie dotknąć każdego serca, pragnie spotkać każdego człowieka.
0: I to jest niesamowita nauka o Kościele, że ten kamień nie musi być specjalnie inteligentny ani dobrze ociosany, żeby naprawdę przez niego dokonywały się, można powiedzieć, cuda, ale wola Boża. Tak?
2: Tak, no Jezus sam nas ciosa. No te kamienie on kształtuje. To on to zrobi, wpasuje nas w to miejsce, w które trzeba, żebyśmy byli. My mamy się zdecydować na to, żeby chcieć przynależności do tej świątyni, do tej wspólnoty, do Kościoła. Ja mam zrozumieć, odkryć, że jestem tą cząstką. Jestem wybrany, jestem obdarowany, jestem drogocenny i jestem przeznaczony do bardzo konkretnego celu, konkretnego zadania, którego nawet jeżeli dziś nie rozumiem i nie widzę, to jeżeli tego chcę, to Pan Bóg mi to pokaże.
0: No właśnie, bo czasem te kamienie, wydaje się, że czasem tak jest, że każdy chyba jest niepowtarzalny. I nie ma tak, że cegła z formy schodzi i ma tam 3 na 8, nie wiem jakie ma wymiary, ale po prostu ma kompletnie takie wymiary, że wydawałoby się do niczego nie pasuje i nic na tym specjalnie nie można zrobić. Wadzą nie postawisz, bo się przewróci i tak dalej. Nie? I czasem aż tak się może czujemy, ale mi się wydaje, że cały sens tej historii jest też taki, że my jesteśmy dokładnie pasującym elementem tej świątyni.
2: Dokładnie, bo budowniczym jest Bóg, a On naprawdę zna się na swojej robocie. I to jest najważniejsze, odkrycie, że jesteśmy w Jego rękach i On wie, co zrobić z nami, wie, jak nas poprawić, przemienić, uzdrowić, dopełnić tak, żebyśmy pięknie w tej budowli wyglądali.
0: Drogie cegły, kamienie, otaczaki, brylanty, piaskowce, marmury. Jako to się wszystko trzyma kupy i w domu Ojca jest mieszkań wiele.
2: Tęsknijmy za tym, pragnijmy tego, żeby Bóg dokonał w nas tego dzieła, którego chce, a on to zrobi.
0: Bardzo dziękujemy dziś za to spotkanie. Gdyby ktoś chciał wspomóc te dzieła Radia Warszawa w postaci audycji Księga, to polecamy się radiowarszawa.pl. Tam zakładka Wspieraj nas. A za uwagę dziś dziękuję.
2: Ksiądz Łukasz Turek
0: i Paweł Kęska.
3: Księga.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Renew.
3: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług. Możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancja do 2 lat. Całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Słuchajcie, radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 10.30, łączymy się z sanktuarium Matki Bożej Szkaplerzynej w Tarnowie, skąd transmitować będziemy mszę świętą. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczyć będzie ksiądz profesor Janusz Królikowski.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Łaska i pokój od Boga naszego Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa. Niech będą z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Te słowa z dzisiejszej Ewangelii przypominają nam, że każde spotkanie z Chrystusem, to, które dokonuje się w czasie mszy świętej, otwiera nam oczy na tajemnicę Boga. Boga jako naszego miłującego Ojca, który przyciąga nas do siebie, aby objąć nas swoją miłością, obdarzyć darem świętości przez Ducha Świętego i zachęcić do gorliwszego życia chrześcijańskiego. Intencje obecnej mszy świętej. Ksiądz Piotr ofiaruje mszę za duszę świętej pamięci Anny Budzik od Janiny i Stanisława Budzików z Łękawicy. Ksiądz Ryszard za duszę Edwarda Pawłowicza w piątą rocznicę śmierci. Ja natomiast za duszę świętej pamięci Mikołaja Wróbla. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni i błagajmy Go o miłosierdzie, abyśmy z czystym sercem mogli złożyć tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Ryję zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi. Wejrzyj łaskawie na wierzących w Chrystusa i obdarz ich prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg

Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli hebrajczycy szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. 12, zwoławszy wszystkich uczniów, powiedziało: nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali Słowo Boże, a obsługiwali stoły. Upatrzcie zatem, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie, my zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa. Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, oraz Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenesa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Przedstawili ich apostołom, którzy modląc się, nałożyli na nich ręce. A Słowo Boże szerzyło się. Zastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę. Oto Słowo Boże.

bo słowo Pana jest prawem, a każde jego dzieło godne zaufania. On miłuje sprawiedliwość.

Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Najmilsi, przybliżając się do Pana, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się w Piśmie. Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. Wam zatem, którzy wierzycie, cześć. Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła i kamieniem obrazy i skałą potknięcia się. Ci, nieposłuszni słowu, upadają, do czego zresztą są przeznaczeni. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali chwalebne dzieła tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. Oto słowo Boże.

0: Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele, gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce, a gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca, ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała Tobie, Chryste.
2: Wierzę w jednego Boga,
3: Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On oddał nas u dzieci i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i został człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, do Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę. W jeden święty, powszechny i apostolski Kościół wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechu i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Zjednoczeni wokół ołtarza Chrystusa, przedstawmy Mu nasze prośby.
4: Módlmy się za diakonów, aby zawsze wiernie pełnili powierzoną im posługę miłości w Kościele. Ciebie prosimy. Módlmy się za niewierzących, aby w Chrystusie zmartwychwstałym odkryli sens swojego życia. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci przygotowujące się do pierwszej Komunii Świętej, aby spotkanie z Chrystusem w Eucharystii ukształtowało ich życie duchowe. Ciebie prosimy. Módlmy się za cierpiących fizycznie i duchowo, aby doświadczali serdecznej pomocy innych ludzi. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, szczególnie za świętej pamięci Edwarda, Mikołaja i Annę, aby cieszyli się przebywaniem w domu Ojca na wieki. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, zgromadzonych wokół ołtarza Pańskiego, abyśmy w Chrystusie odnajdowali drogę do Ojca. Ciebie prosimy.
3: Panie Jezu Chryste, nasz Odkupicielu, wysłuchaj próśb tutaj przedstawionych i obdarz nas prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem, które żyjesz i królujesz na wieki wieków.

0: Módl się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże, Ty przez cudowną wymianę darów dokonującą się w tej ofierze czynisz nas uczestnikami swojej boskiej natury. Sprawa, byśmy poznawszy Twoją prawdę, dostosowali do niej nasze życie przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście i głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. Przez ofiarę swojego ciała na krzyżu dopełnił On ofiary Starego Przymierza i oddając się za nasze zbawienie, sam stał się kapłanem, ołtarzem i barankiem ofiarnym. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając: Święty,
2: święty, święty, Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w niebiańskie, hosanna na wysokości.
0: Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
2: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie, Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Andrzeja, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry, świętej pamięci Mikołaja, Edwarda, Annę oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat

wielkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela.

0: Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i zachowaj w jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę baranka. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Maud le méchant. Boże, nasz Ojcze, przybądź z pomocą swojemu ludowi, który nakarmiłeś najświętszym sakramentem. Spraw, aby porzucił dawne wady i prowadził nowe życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
2: Wysłuchajmy ogłoszeń liturgiczno-duszpasterskich. Komunikat biskupa Tarnowskiego. Drodzy diecezjanie, z radością przekazuję wam wiadomość, że dykasteria do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów mocą udzielonych jej uprawnień przez Ojca Świętego Leona XIV obdarzyła Kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej tytułem i godnością Bazyliki Mniejszej. Uroczyste ogłoszenie tego aktu odbędzie się w sobotę 16 maja o godzinie 11 w Dąbrowie Tarnowskiej w dokładną 61. rocznicę konsekracji dąbrowskiej świątyni. Uroczystości tej będzie przewodniczył kardynał Stanisław Dziwisz. Przyznanie tytułu Bazyliki Mniejszej Dąbrowskiej Świątyni wzmacnia w szczególny sposób jej więź ze Stolicą Apostolską, z Ojcem Świętym i pasterzem Kościoła Tarnowskiego, który jest znakiem jedności z następcą świętego Piotra Apostoła. Papieska decyzja czyni ponadto Dąbrowską Świątynię miejscem szczególnego duchowego oddziaływania w tamtejszym regionie, tym bardziej, że Kościół ten jest już od blisko 18 lat miejscem wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu. Serdecznie zapraszam tarnowskich diecezjan do udziału w tym wydarzeniu, które ma historyczne znaczenie dla naszej diecezji. W sposób szczególny zapraszam na tę uroczystość mieszkańców Dąbrowy Tarnowskiej i parafii dekanatu dąbrowskiego, a także wiernych z sąsiednich dekanatów. Na pełne radosnej wdzięczności przeżywania do godności Bazyliki Mniejszej udzielam wam pasterskiego błogosławieństwa. Andrzej Jerzy, biskup tarnowski. Ponawiamy zaproszenie do udziału całych rodzin, a także ministrantów, lektorów, DSM-ek oraz młodzieży w nabożeństwach majowych. Odbywają się one codziennie w dni powszednie w kościele parafialnym i w sanktuarium na zakończenie mszy świętej wieczornej. Zachęcamy, aby w maju modlić się litanią loretańską także w rodzinach oraz indywidualnie. Jutro w środę oraz w piątek zapraszamy dzieci pierwszokomunijne wraz z rodzicami do kościoła parafialnego po mszy świętej i nabożeństwie majowym na próbę. We wtorek na godzinę 17.30 zapraszamy DSM-ki, w środę na 17.30 rycerzy Kolumba. W sobotę o godzinie 9 w kościele parafialnym odbędzie się nabożeństwo pokutne i spowiedź święta. Prosimy wszystkich o modlitwę za dzieci, które będą przystępować do tego sakramentu po raz pierwszy oraz za ich rodziców i rodziny o potrzebne łaski. W niedzielę za tydzień na mszy świętej o 12:00 uroczystość pierwszej komunii świętej. Wszystkich parafian przychodzących na mszę świętą niedzielną na 12:00 prosimy o wybranie innej godziny uczestnictwa w Eucharystii niedzielnej, aby w ten sposób umożliwić rodzinom i gościom przybywającym na pierwszą komunię świętą dzieci godne przeżycie tych uroczystości. W tym dniu będzie w kościele parafialnym dodatkowa msza święta o godzinie 10:00. Dziękujemy za wszystkie ofiary składane w ostatnim czasie na utrzymanie parafii. Bóg zapłać. Przyszła niedziela jest drugą niedzielą miesiąca, niedzielą inwestycyjną, składka na ołtarz do bocznej kaplicy kościoła parafialnego. Dziękujemy wszystkim za zrozumienie tej sprawy. A teraz adoracja Najświętszego Sakramentu.

Z Ewangelii według świętego Jana: idę przygotować wam miejsce, a gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Panie Jezu, te słowa stają się ciałem tu i teraz. Przychodzisz do nas w Eucharystii z domu Twojego i naszego Ojca. Stajesz pośród nas w Najświętszym Sakramencie. Przychodzisz, aby zabrać nas tam, gdzie Ty jesteś, czyli do Jego domu. Chcesz, abyśmy i my doświadczyli Jego obecności, miłości i ojcowskiej troski. Wierzymy i wyznajemy, że Ty jesteś drogą do Ojca, prawdą o Ojcu i życiem, które daje nam Ojciec. Wierzymy i wyznajemy, że nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przez Ciebie. Dlatego chcemy teraz podziękować Ci za to z całego serca. Będziemy powtarzać: dziękujemy Ci, Panie, za to, że objawiasz nam prawdziwe oblicze naszego Ojca, który jest w niebie. Za to, że prowadzisz nas do Niego. Za to, że sam wstawiasz się u Niego za nami. Za to, że przez swoją śmierć i zmartwychwstanie odkupiłeś nas z naszych grzechów i pojednałeś nas z Ojcem. Za to, że wciąż przychodzisz do nas w Eucharystii. W chwili ciszy podziękujmy Jezusowi za to, co w sposób szczególny podpowiada nam serce.

Rzekł do niego Filip, Panie, pokaż nam Ojca, to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus, Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Panie Jezu, wciąż jesteśmy tak bardzo bliscy, bardzo podobni do Filipa. Wciąż nosimy w sobie wykrzywiony obraz Boga Ojca. Wciąż wydaje nam się, że jest bardziej Panem i Władcą niż kochającym Ojcem i Stwórcą. Wciąż boimy się przyjść do Niego, kiedy zgrzeszymy i chowamy się przed Nim jak dzieci, które coś przeskrobały. A Ty wciąż uspokajasz nas. Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. Przepraszamy Cię, Panie, za te nasze zwątpienie i błędne wyobrażenia. Będziemy powtarzać, przepraszamy Cię, Panie. Za każde błędne wyobrażenie o Twoim i naszym Ojcu. Za obwinianie Go za wszelkie

Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. To pragnienie nosimy w naszych sercach. Objaw nam tego, który nas stworzył, który nas zaplanował, który prowadzi nas przez życie. Objaw nam Jego prawdziwe oblicze. Daj nam pewność, że jest po naszej stronie, że chce nam błogosławić, jak Ojciec swoim ukochanym dzieciom. Ty wiesz, jak bardzo tego potrzebujemy. Będziemy powtarzać, Panie, pokaż nam Ojca. W pomyślności, radości i powodzeniu. W codziennych zadaniach i obowiązkach. W naszych relacjach z ludźmi. W naszych niepokojach i zmartwieniu. W rozpaczy i braku nadziei. W doświadczeniu pustki duchowej i braku wiary. W naszych rodzinach, miejscach nauki i pracy. We wspólnocie Kościoła. W naszej modlitwie wspólnej i indywidualnej. W godzinie naszej śmierci. Jezu Chryste, dziękujemy Ci za ten czas, który spędziliśmy przy Tobie. Dziękujemy Ci za wszelkie łaski, których nam udzieliłeś. Prosimy Cię, pobłogosław nam na ten nadchodzący tydzień. Niech to wszystko, co się w nim wydarzy, prowadzi nas do Twojego i naszego Ojca. Niech pomaga nam odkrywać Jego kochające i czułe oblicze.

Boże, Ty przez paschalne misterium Chrystusa odkupiłeś wszystkich ludzi. Zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia, abyśmy mogli osiągnąć Jego owoce. Przez Chrystusa Pana

Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerzynej w Tarnowie. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczył ksiądz profesor Janusz Królikowski.

0: Reklama.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Piotr Gąsienica zaprosza pięknie na folkowe gotki i góralską muzykę. Słuchajcie z nos, pytam pięknie. Czas na pajkę ludową Trzy małe świnki. Z daleka od wielkich miast, pośrodku zielonych łąk i gęstych lasów, toła se chałupecka, w której siedziały trzy małe świnki. Byli to braciskowie, w torze każdego dnia dzielnie pełnili swoje obowiązki. Kopali grządki, wyrywali kwasty i sprzątali we wspólnej chałupce. O, jak pięknie byłoby mieć własną chałupkę, powiedział najmłodszy brat, który od dawna myślał o ogród z kwiatkami, ale braciskowie uważali, że nie jest mu do niczego potrzebne. Miał byk w te grządki pełne bratków, tulipanów, malw, stokrotek i chabrów. A ja wybudował byk fontannę na samym środecku i pluskał byk się w niej dowoli, powiedział średni brat. No, już my są na telo samodzielni, co by każdy z nas miał swoją chałupkę, powiedział najstarszy. Na drugi dzień małe świnki spakowały tobołki i ruszyły w świat, w poszukiwaniu najlepszego miejsca na swoje chałupki. Szli bez pola i łąki, zjedli całe zapasy jedzenia, ale nie mogli się zdecydować, kany chcieliby siedzieć. Dookoła było przecież telo pięknych miejsc, a okazało się, że to, w które podobało się najmłodszemu bratu najbardziej, to tak samo podobało się średniemu i starszemu. Nie chcieli se robić przykrości i szli dalej. Końcem głodne i zmęczone dotarły do skraju lasu. O, to jest najlepsze miejsce na chałupę, zawołał z radością najmłodszy, widzący przed sobą polankę porośniętą kolorowymi kwiatkami. A ja, jakbyś pozwolił, to by głodolnie wybudował swoją chałupkę, powiedział średni, widzący płynący niedaleko strumyczek. O nie, powiedział najstarszy. Jesteśmy zbyt blisko lasu, a w nim na pewno siedzi wilk. Braciskowie wybuchnęli głośnym śmiechem, po czym zaśpiewali zgodnym chórem. Kto się boi złego wilka, czy to nas, najstarszy brat, miejsc na chałupę dziś było porę, ale to jest akurat. Na nic się zdały prośby i tłumaczenia najstarszego brata, że wilk może lada chwila się zjawić. Dobrze, powiedział ze smutkiem w głosie. Widzę, że nic nie robicie se z mojego gadania. Jak chcecie, to ostańcie. Ja idę szukać lepszego miejsca na chałupę. Młodsi bracio pojrzeli ino po sobie i ruszyli ramionami. No i starszy ruszył przed siebie, ale nie mógł się pogodzić z tym, co umyśleli bracio. Cóż, nie zostaje mi nic innego, jak wybudować chałupę Kasi blisko. Nie mogę ich przecież ustawić samych. Kiedy ich wilk zaatakował, na pewno se nie poradzą. Jak umyślił, tak zrobił. Pośrodku pobliskich drzew nalazł miejsce na chałupę, wziął tockę i wybrał się do miasta po cegły. Po drodze wszedł do braci, co by sprawdzić, jak se radzą, i zawołać ich na wyprawę po materiały na ich chałupy. To, co uwidział, wystraszyło go nie na żarty. Braciskowie zbierali patyki i słomę, co by zrobić z nich swoją chałupę, i ani myśleli iść po cegły i zaprawę muralską. Na nic się zdały tłumaczenia, że wilk z łatwością poradzi się z takimi ścianami, a oni sami znajdą się w niebezpieczeństwie. Chichotali se ino, naśmiewali się z przezorności najstarszego brata. Najstarszy z braci zrezygnował i ruszył z tocką w stronę miasta. Kiedy wracał z cegłami, najmłodsza świnka kończyła właśnie budować chałupkę ze słomy, a średnio z patyków. Widzisz, ty dopiero zacna zbudowa, a my zaraz będziemy się wprowadzać, zawołał z satysfakcją najmłodszy brat. No i starszy ino pokręcił głową i ruszył przed siebie, co by wypakować cegły. Kie to zrobił, zabrał się za kreślenie planu budowy. Bracio naśmiewali się z niego. To ci dopiero. Zawodzem się, że nie skończy robota im do jutra, sepnął średni brat, przyglądający się swojej chałupce z patyków. A ja nic nie musiał jak projektować. Nie chodziłeś ty do miasta, po co jak chałupę mam, jak się patrzy, ciepło mi, sucho. Do tego mam pełno wolnego czasu, dodał z zadowoleniem najmocy, wskazujący na swoją słomianą chałupę. Chodźmy się przejść, powiedział średni brat i już dwie małe świnki przechodzały się z radością po leśnej ścieżce, zrywający kwiatki i jedząc słodkie poziomki. Nie przypuszczali nawet, że za gęstych zarośli przyglądał im się wilk, którego wesołe głosy wyrwały ze snu. A to dopiero, powiedział z zadowoleniem wilk, bo od dawna nie widział tak ślicznych, różowych świnek. Niech ino uwidzę, kany siedzą moje maleństwa, a z radością wieczorem was odwiedzę. Niczego nieświadome dwie małe świnki wróciły wartko do swoich chałupek. No i starszy brat skończył właśnie budować chałupkę swoją. Był zmęczony, ale zadowolony, bo dom był solidny i ładnie wyglądał. Kiedy nastał wieczór, pozamykał okiennicę, zasunął zasuwę w drzwiach i poszedł spać. Młodsi bracio powkładali kwiatki do wazoników, zamknęli drzwiże, nie przejmujący się tym, że miałeś pary na dwa palce i brakowało do nich kluczy, a potem wskoczyli do pościeli. Dzień był pełny przeżyć, to ty z Iwartku zasnęli. Na drugą część bajki Trzymaj świnki pytam was za tydzień. Cytuł dla was Piotr Gąsienica.

0: Reklama.
1: 30 lat, tysiące polis, jedno zaufanie. Agencja Ubezpieczeniowa Bimar. Z okazji Twojego jubileuszu życzymy Ci kolejnych dekad sukcesów, nieustannego rozwoju i samych bezpiecznych historii.
2: Dziękujemy. To dzięki Wam, naszym klientom, możemy świętować 30 lat działalności. Dziękujemy za zaufanie, rozmowy i wspólnie budowane bezpieczeństwo.
1: Bimar. Od 30 lat blisko Was. Region Tarnowski, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Szczucin i Tarnów. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Królowo nieba, wesel się, alleluja, bo ten, któregoś nosiła, alleluja, z martwych powstał, jak powiedział, alleluja, módl się za nami do Boga, alleluja. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja, bo z martwych wstał Pan prawdziwie, alleluja. Módlmy się. Boże, któryś raczył uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Reklama.
1: Gotowi na majówkę?
2: Tak!
1: Hamak?
2: Jest!
1: Grill?
2: Jest!
1: Zdrabki i gry Lotto?
2: Są!
3: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
0: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Już wkrótce wyjątkowe wydarzenie w historii Dąbrowy Tarnowskiej. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz zapraszają na niezwykły cykl 10 audycji, który poprowadzi ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek, autor najnowszej książki o Dąbrowskiej Świątyni. Dąbrowska Bazylika, od ruin zamku po papieski tytuł. To fascynująca opowieść o wierze, historii i drodze do wielkiego wyróżnienia. To także duchowe przygotowanie do wyjątkowej chwili. Już 16 maja Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkapleżnej zostanie ogłoszony Bazyliką Mniejszą. Nie przegap tej niezwykłej podróży przez historię i duchowość. Włącz nasze radio 4 maja o godzinie 11.45. Słuchaj nas codziennie od poniedziałku do piątku. Zapraszamy. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
6: To była autopromocja.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
1: Po reklamie.
3: Serdecznie witamy Państwa w niedzielne popołudnie 3 maja i zapraszamy do wysłuchania dzisiejszego koncertu życzeń.
4: Iwona Chmielowska
3: i Tomasz Gad.
4: Dzień dobry.
3: O uwagę prosimy Państwa Bogumiłę i Stanisława Urbańczyk z Tworkowej.
4: Dzień dziś mamy wyjątkowy, jedyny i jakże wspaniały. 45. rocznica ślubu to powód do dumy niemały. Piękne ślubne gody dzisiaj obchodzicie. Toast za wielkie szczęście wznieść zaraz musicie. Jak dwie papuszki jesteście, co żyć bez siebie nie mogą. Dzień za dniem, rok za rokiem, kroczcie jak dziś wspólną drogą. By takich pięknych rocznic jeszcze dużo było, a to wasze wspólne życie nigdy się wam nie znudziło. Z okazji 45. rocznicy ślubu życzymy wam kolejnych lat pełnych szczęścia i wzajemnej miłości. Niech Matka Boża ma was w swojej opiece i obdarza was zdrowiem.
3: Życzy brat Kazimierz z rodziną z Czchowa oraz dedykuje piosenkę Karola i Romy Nasza Miłość.

0: O uwagę prosimy Państwa Zofię i Tadeusza Katra z Poręby Radelnej.
1: Z okazji Złotych Godów życzymy Wam radości, która dostrzega piękno małych rzeczy, nadziei, która nie gaśnie, kiedy marzenia wydają się zbyt dalekie, pokoju, który koi, kiedy wszystko wyprowadza z równowagi, wiary, która dodaje oparcia, kiedy bezradność przerasta. Niech Bóg błogosławi Wam na dalsze lata małżeństwa. Niech Wasza wspólna podróż przez życie trwa nadal w harmonii, zdrowiu i szczęściu, a każdy kolejny rok przynosi kolejną dawkę wyjątkowych wspomnień. To ważny dzień nie tylko dla Was, ale i dla całej naszej rodziny oraz przyjaciół. Cieszymy się, że możemy być z Wami i celebrować tę piękną rocznicę.
0: Życzą Małgorzata i Grzegorz Trybulec oraz dedykują piosenkę Krzysztofa Krawczyka, Bo jesteś ty.

0: O uwagę prosimy panią Marię Bogacz z Pawęzowa.
1: Kochana mamo, z okazji 90. urodzin i imienin przynosimy ci bukiet złożony z naszych wdzięcznych serc i najpiękniejszych życzeń. Dziękujemy za wszelkie dobro, którym nas obdarzasz, za trud wychowania, pomoc, zrozumienie, a przede wszystkim za twoją miłość. Życzymy ci z całego serca dużo zdrowia, szczęścia, uśmiechu, miłości, spełnienia marzeń i wszelkiej pomyślności. Życzymy ci wielu dobrych chwil, jeszcze wielu spokojnych lat życia i wielu powodów do radości. Niech Matka Boża ma cię w swojej opiece, a Pan Bóg niech cię obdarzy tym, czego najbardziej potrzebujesz.
0: Te życzenia dla kochającej mamy przekazujemy od córek z rodzinami, które dedykują piosenkę Piotra Jurkiewicza Życzenia.

0: O uwagę prosimy panią Jolę Mikulską.
1: Dla naszej kochanej Joli z Kisielca z okazji 50. urodzin najserdeczniejsze życzenia przesyłają Beata i Lidia. Jolu, życzymy Ci przede wszystkim dużo zdrowia, codziennej radości, spełnienia marzeń i samych pięknych chwil. Niech każdy dzień przynosi Ci uśmiech, a życie obdarza Cię tym, co najlepsze. I koniecznie więcej naszych wspólnych spotkań, rozmów i śmiechu do łez. 100 lat i jeszcze więcej w takiej wspaniałej formie.
0: Muzyczną dedykacją będzie piosenka Sanach, Jestem Twoją bajką.

0: O uwagę prosimy Nikolkę Merchut z Kobierzyna, która 10 maja przyjmie pierwszą komunię świętą w parafii Matki Bożej Bolesnej w Łukowej.
1: Dziś dla Ciebie radość niesłychana, bo idziesz z miłością na spotkanie Pana. Pamiętaj, że On Cię zawsze usłyszy, czy modlisz się głośno, czy w głębokiej ciszy. W uroczystym dniu pierwszej komunii świętej życzę Ci obfitych łask Bożych, a sakrament Eucharystii niech umacnia w Tobie wiarę, nadzieję i miłość. W dniu tak pięknym i wspaniałym życzę Tobie sercem całym, droga chrześnico Nikolko, aby Twoje życie było pełne sukcesów i spełnionych marzeń. Niech wiara w Boga będzie zawsze Twoim przewodnikiem i wsparciem. Niech pierwsza komunia święta będzie początkiem drogi pełnej radości i miłości i harmonii. Życzę Ci, aby każdy dzień Twojego życia był pełen łaski Bożej i przynosił Ci spokój w sercu, i żebyś zawsze miała siłę i ludzi, którzy będą Cię wspierać i kochać, i aby w Twoim życiu zawsze było miejsce dla Pana Jezusa.
0: Kochanej chrześnicy życzy chrzestny Grzesiek Kacała oraz dedykuje pieśń Pan Jezus już się zbliża.

0: O uwagę prosimy panią Alicję Rucińską z Łomnej.
1: Kochana jubilatko, z okazji urodzin przesyłamy ci moc najpiękniejszych życzeń płynących z głębi naszych serc. Życzymy ci przede wszystkim dużo zdrowia, uśmiechu, miłości oraz wielu pięknych i niezapomnianych chwil. Niech omijają cię wszelkie troski i zmartwienia. Niech nie brakuje ci nigdy dobrego humoru i uśmiechu na twarzy. Życzymy ci również dużo radości, szczęścia i spełnienia najskrytszych marzeń, aby każdy przeżyty dzień był powodem do zadowolenia i abyś zawsze pamiętała, jak bardzo ważną osobą jesteś w naszym życiu. Niech Matka Boża ma cię w opiece i wyprasza wszelkie potrzebne łaski na dalsze lata życia.
0: Życzą mąż Jerzy, córka Urszula z mężem Lucjanem i dziećmi Karolem, Marcinem i Natalią oraz syn Zdzisław z żoną Ewą i dziećmi Jasiem i Marysią. Muzycznym upominkiem będzie piosenka kapeli System, Zagrajcie mi.

0: O uwagę prosimy panią Lucynę Kulik, zamieszkałą w Jodłówce Wałkach.
1: Droga Lucynko, z okazji urodzin pragniemy ci przesłać bukiet najpiękniejszych, płynących z głębi serca życzeń. Życzymy ci przede wszystkim dużo zdrowia. Życzymy, żeby nigdy nie opuszczała cię pogoda ducha i radość życia. Niech uśmiech zawsze gości na twojej twarzy, a problemy niech omijają cię z daleka. Niech spełnią się wszystkie twoje najskrytsze marzenia, a Matka Boża niech macie w swojej opiece, wspiera i wyprasza potrzebne łaski na dalsze lata życia.
0: Życzy siostra z mężem oraz dedykuje piosenkę Między nocą a świtem, gdzie cisza lśni.

0: O uwagę prosimy panią Annę Dąbrowską z Naszacowic.
1: Kochana siostro Haniu, przez te wszystkie lata dla ciebie anioł stróż wieniec splata. Z okazji 85. rocznicy urodzin, zdrowia, dobroci, spełnienia marzeń, opieki Matki Bożej na dalsze lata.
0: Życzę siostra Irena z rodziną oraz dedykuję piosenkę Jolanty i Jacka Kieroku w ten bukiet róż.

0: O uwagę prosimy Maksymiliana Marszałka, który 10 maja w kościele parafialnym w Pogórskiej Woli przyjmie pierwszą komunię świętą.
1: Kochany Maksiu, w tym uroczystym i szczęśliwym dniu życzymy Ci, abyś zawsze chciał żyć w przyjaźni z Bogiem. Niech radość z pierwszego pełnego spotkania z Panem Jezusem będzie dla Ciebie ciągłą zachętą do rozwijania tej najpiękniejszej przyjaźni. Przyjmuj go często do swojego serca, a on poprowadzi Cię najlepszą drogą.
0: Życzą babcia, dziadziu i wujek oraz dedykują piosenkę Panie Jezu, zabierzemy Cię do domu.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
1: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Już wkrótce wyjątkowe wydarzenie w historii Dąbrowy Tarnowskiej. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz zapraszają na niezwykły cykl 10 audycji, który poprowadzi ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek, autor najnowszej książki o Dąbrowskiej Świątyni. Dąbrowska Bazylika, od ruin zamku po papieski tytuł. To fascynująca opowieść o wierze, historii i drodze do wielkiego wyróżnienia. To także duchowe przygotowanie do wyjątkowej chwili. Już 16 maja Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej zostanie ogłoszony Bazyliką Mniejszą. Nie przegap tej niezwykłej podróży przez historię i duchowość. Włącz nasze radio 4 maja o godzinie 11.45. Słuchaj nas codziennie od poniedziałku do piątku. Zapraszamy. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
3: To była autopromocja.
5: O uwagę prosimy pana Zygmunta Koźbiała ze Starego Sącza.
6: Kochany mężu, najdroższy tato i teściu, Zygmuncie, z okazji twoich urodzin i imienin, które w tym tygodniu obchodziłeś, chcemy złożyć ci moc gorących i najszczerszych życzeń. Dużo zdrowia, siły, krzepy, długiego życia w pełnej formie. Niech siła w dłoniach i moc w sercu.

Tego z całego serca życzą ci kochająca żona Zosia, dzieci syn Tomasz, córka Joanna oraz zięć Sebastian. Do życzeń dołączają piosenkę „Jestem na emeryturze”.

0: O uwagę prosimy panią Stanisławę Kijak z Woli Radłowskiej.
1: Stasiu, w dniu twoich 70. urodzin i zbliżających się imienin składamy serdeczne życzenia długich lat życia w zdrowiu i szczęściu, pogody ducha, pomyślności i radości, wszystkiego najlepszego na dalsze lata błogosławieństwa Bożego.
0: Tego życzą koleżanka Kazimiera z mężem Józefem oraz dedykują piosenkę Adama Chroli, tego co najlepsze.

0: O uwagę prosimy Państwa Bernadette i Krzysztofa Ciombor z Gruszowa Małego.
1: Drodzy jubilaci, 40. rocznica Waszego ślubu jest dla nas wszystkich wielką radością oraz okazją do złożenia najserdeczniejszych życzeń. Ten piękny jubileusz świadczy o Waszej miłości, sile i wytrwałości. Przez cały ten czas pokonywaliście razem życiowe wzloty i upadki. Cieszyliście się sukcesami i przezwyciężaliście trudności. Niech dalsze lata przyniosą Wam wszystko, co najlepsze. Niech w Waszym domu króluje miłość i pokój. Niech spełnią się Wasze najskrytsze marzenia, a dobry Bóg niech daje Wam zdrowie, szczęście i niech Wam błogosławi na każdy wspólny dzień.
0: Życzą mama Stanisława, syn Mateusz z rodziną i córka Magdalena z rodziną, brat Łukasz z Ewą, szwagier Zbigniew i chrześnica Ania z Dawidem. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Andy and Lucia, Na zawsze ty i ja.

0: O uwagę prosimy Państwa Stanisławę i Edwarda Pytel z Zaczarnia.
1: Drodzy jubilaci, 50 lat temu wobec Boga i kapłana przysięgaliście sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Dzisiejszy dzień jest wielką radością dla nas wszystkich i okazją do złożenia najlepszych życzeń i serdecznych gratulacji. Życzymy Wam, aby następne dni, miesiące i lata Waszego wspólnego życia płynęły w zdrowiu, codziennym uśmiechu, radości i miłości. Pozostańcie sobą, pełni życia, optymizmu i dobrego humoru. Żyjcie w zgodzie i wzajemnym zrozumieniu. Niech dobry Bóg Wam błogosławi na dalsze wspólne lata.
0: Życzą siostry Maria z rodziną, Halina z rodziną i Celina z rodziną oraz brat Olek z rodziną. Muzycznym upominkiem będzie piosenka zespołu Duo Feniks Złote Gody.

0: O uwagę prosimy panią Danutę Trela z Bogoniowic.
1: Kochana mamo i babciu, z okazji twoich 70. urodzin składamy ci najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności. Niech dobry Bóg obdarza cię swoim błogosławieństwem na każdy dzień, otacza opieką i daje siłę na kolejne lata życia. Dziękujemy za twoją dobroć, troskę i serce, które zawsze jest dla nas otwarte. Wszystkiego najwspanialszego.
0: Życzą dzieci i wnukowie oraz dedykują piosenkę Matko, tyś piękniejsza niż zorza.

0: O uwagę prosimy panią Zofię Wójcik z Woli Kosnowej, która 1 maja obchodziła 60. urodziny.
1: Droga Zosiu, z tej wyjątkowej okazji pragniemy ci życzyć wszystkiego, co najlepsze. Życzymy ci dużo zdrowia, szczęścia, zadowolenia z życia i radości z każdego dnia. Życzymy, żeby spełniły się wszystkie twoje najskrytsze marzenia i plany, by w twym życiu nigdy nie brakowało uśmiechu i prawdziwego szczęścia. Niech ten czas, który przed tobą obfituje w spokój i miłość. Niech Matka Najświętsza ma cię w opiece, a Pan Bóg niech ci błogosławi na dalsze lata życia.
0: Życzą siostry Maria, Halina, Jadwiga z rodzinami oraz dedykują piosenkę zespołu Magic Band Wysoki Zomecek.

0: O uwagę prosimy Państwa Bogumiłę i Stanisława Urbańczyk z Tworkowej.
1: Wytrzymaliście ze sobą więcej lat niż w Polsce wynosi VAT. Tego zepsuć już nie można. Żadna sprzeczka Wam nie groźna. Niech reszta lat także w szczęściu Wam upłynie, w zdrowiu, w dobrej atmosferze i przy dobrym winie. Drodzy rodzice, 45 lat temu powiedzieliście sobie tak i od tej pory tworzycie najpiękniejszą historię miłości, jaką znamy. Dziękujemy za Waszą cierpliwość, wsparcie i dom pełen ciepła. Życzymy Wam, aby Wasze serca nadal biły w tym samym rytmie, a zdrowie nigdy nie opuszczało.
0: Życzą dzieci z rodzinami oraz dedykują piosenkę Chcę się budzić tylko z Tobą.

0: Serdecznie witamy w koncercie życzeń panią Małgorzatę Jankowicz z Grodkowic.
1: Kochana mamo, z okazji 65. urodzin i zbliżającego się Dnia Matki pragniemy Ci przesłać moc najserdeczniejszych życzeń. Życzymy Ci przede wszystkim dużo zdrowia, które jest najważniejsze, do tego jak najwięcej uśmiechu, mnóstwo radości z życia, spełnienia wszystkich marzeń. Wszystkiego najlepszego, samych pogodnych i szczęśliwych dni, pełnych ciepła i miłości, długich lat życia oraz wszelkiej pomyślności. Niech Matka Boża ma Cię w opiece, a Pan Bóg niech Ci błogosławi każdego dnia.
0: Życzy syn Tomasz z rodziną oraz dedykuje piosenkę zespołu Imprez Mamo.

0: O pozostanie z nami prosimy panią Małgorzatę Jankowicz z Grodkowic.
1: Kochana Małgosiu, z okazji twoich 65. urodzin pragniemy ci przesłać bukiet najserdeczniejszych życzeń. Życzymy ci dużo zdrowia, szczęścia, uśmiechu, błogosławieństwa Bożego oraz samych pogodnych, radosnych, pełnych spokoju i miłości dni. Życzymy ci również, aby otaczali cię tylko życzliwi ludzie, wprowadzający w twoje życie radość i uśmiech. Niech spełnią się twoje najskrytsze marzenia, a twoje dalsze życie niech toczy się tak, jak tego pragniesz.
0: Życzy siostra Ewa z rodziną oraz dedykuje piosenkę 100 lat razem.

0: Jeszcze raz o uwagę prosimy panią Małgorzatę Jankowicz z Grodkowic.
1: Droga ciociu, z okazji 65. urodzin pragnę życzyć ci przede wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, uśmiechu i radości. Życzę, aby spełniły się wszystkie twoje najskrytsze marzenia. Życzę ci również, aby każdy nadchodzący dzień był tym najwspanialszym dniem w twoim życiu. Niech otacza cię miłość i ludzka życzliwość, a Matka Boża niech ma cię w swojej opiece i wyprasza potrzebne łaski na dalsze długie lata życia.
0: Życzy chrześniak Maciej oraz dedykuje wiązankę cygańskich piosenek.

0: O uwagę prosimy Państwa Grażynę i Arkadiusza Radziszewskich.
1: Kochani, Grażynko i Arku, z okazji 25. rocznicy ślubu składamy Wam serdeczne życzenia miłości, zdrowia i spokoju na kolejne wspólne lata. Grażynko, niech Twoja troska i empatia wracają do Ciebie każdego dnia. Arku, niech doświadczenie i odwaga nadal prowadzą Was przez życie. Niech Wasz dom będzie pełen ciepła, śmiechu i wzajemnego wsparcia. Życzymy Wam spełnienia marzeń, cierpliwości w trudnych chwilach oraz radości z małych, codziennych momentów. Niech miłość dojrzewa i umacnia się z każdym rokiem, a wspomnienia tworzą piękną historię. 100 lat. Zdrowia i szczęścia na dalszą wspólną drogę. Niech każdy dzień przynosi uśmiech, zgodę i dumę z Was samych i dzieci.
0: Tego życzą mama, siostra z rodziną i brat z rodziną. Do życzeń dołączają piosenkę zespołu Universe „W perły zmienić deszcz”.

0: zawodowi. To wszystko jest w cenie!
1: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.
2: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: 30 lat, tysiące polis, jedno zaufanie. Agencja Ubezpieczeniowa Bimar. Z okazji Twojego jubileuszu życzymy Ci kolejnych dekad sukcesów, nieustannego rozwoju i samych bezpiecznych historii.
9: Dziękujemy. To dzięki Wam, naszym klientom, możemy świętować 30 lat działalności. Dziękujemy za zaufanie, rozmowy i wspólnie budowane bezpieczeństwo.
8: Bimar. Od 30 lat blisko Was. Region Tarnowski, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Szczucin i Tarnów. Dziękujemy, że jesteś z nami.
10: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
11: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
10: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
11: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
12: Po reklamie.
13: Autopromocja.
14: Już wkrótce wyjątkowe wydarzenie w historii Dąbrowy Tarnowskiej. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz zapraszają na niezwykły cykl 10 audycji, który poprowadzi ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek, autor najnowszej książki o Dąbrowskiej Świątyni. Dąbrowska Bazylika, od ruin zamku po papieski tytuł. To fascynująca opowieść o wierze, historii i drodze do wielkiego wyróżnienia. To także duchowe przygotowanie do wyjątkowej chwili. Już 16 maja Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej zostanie ogłoszony Bazyliką Mniejszą. Nie przegap tej niezwykłej podróży przez historię i duchowość. Włącz nasze radio 4 maja o godzinie 11.45. Słuchaj nas codziennie od poniedziałku do piątku. Zapraszamy. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
13: To była autopromocja.
15: O uwagę, proszony jest pan Stanisław Gibuła z Niedzielisk.
16: Kochany tato, z okazji urodzin życzymy ci, niech każdy twój dzień będzie pełen spokoju i satysfakcji, tak jak poranki z kubkiem kawy w ręku. Życzymy ci zdrowia, które daje siłę, oraz szczęścia, które sprawia, że każdy dzień prowadzi cię do spełnienia marzeń.
15: Życzą żona Teresa, córka Monika z mężem Pawłem, syn Mateusz z żoną Klaudią oraz wnuki Daniel, Kamila, Oliwia i Antosia. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Eleni Suliko.

0: O uwagę prosimy panią Stanisławę Sumara z Łoponia.
1: Droga Stasiu, z okazji twojego pięknego jubileuszu 70. urodzin składamy ci najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim dużo zdrowia, pogody ducha i nieustającej radości z każdego dnia. Niech każdy poranek wita cię uśmiechem, a każdy wieczór przynosi poczucie spokoju. Życzymy, aby kolejne lata były pełne ciepłych spotkań, życzliwych ludzi i małych codziennych przyjemności, które razem tworzą wielkie szczęście. Niech Pan Bóg obdarza cię swoim błogosławieństwem, prowadzi przez życie w zdrowiu i dodaje sił na każdy nowy, kolejny dzień. A że 70 lat to przecież tylko 18 z pakietem doświadczeń, korzystaj z niego pełną parą, zdobywaj kolejne i idź jak zawsze przez życie z humorem.
0: 100 lat życzą sąsiedzi oraz dedykują piosenkę Danuty Rin i Bogdana Czyżewskiego. Wszystkiego najlepszego!

0: O uwagę prosimy Państwa Jadwigę i Jerzego Kwinta z Nowego Wiśnicza.
1: Najserdeczniejsze życzenia z okazji 44. rocznicy ślubu, wielu kolejnych lat w zdrowiu, szczęściu i miłości, zadowolenia z życia rodzinnego, z dzieci i wnuków oraz błogosławieństwa Bożego
0: przesyłają Mateusz i Sylwia z Kacperkiem oraz dedykują piosenkę Krystyny Giżowskiej „Przeżyłam z Tobą tyle lat”.

0: O uwagę prosimy Eryka Rudzińskiego z Więckowic, który dzisiaj w kościele parafialnym w Wojniczu przyjął pierwszą komunię świętą.
1: Kochany Eryku, pierwsza komunia święta to jeden z najpiękniejszych i najszczęśliwszych dni w życiu. Twoje pierwsze tak bliskie spotkanie z Panem Jezusem. Życzymy Ci, abyś zawsze kroczył drogą Jezusową, czyli drogą prawdy, miłości i wiary, a dobry Bóg niech zawsze ma Cię w swojej opiece. Gorąco Ci życzymy, aby błogosławieństwo, miłość i Boża łaska spływające na Ciebie w dniu pierwszej komunii świętej pozostały z Tobą na zawsze.
0: Życzenia przesyłają matka chrzestna, babcia Ania i dziadek Roman oraz dedykują piosenkę Już gościsz Jezu.

0: O uwagę prosimy Państwa Martę i Eugeniusza Pysno z Iwkowej.
1: Kochani rodzice, z okazji 35. rocznicy Waszego ślubu pragniemy Wam złożyć najpiękniejsze życzenia oraz podziękować za trud wychowania i wykształcenia, za Waszą miłość i wszelką pomoc. Niech każdy Wasz dzień będzie pełen ciepła i uśmiechu, niech nie opuszcza Was zdrowie, miłość i poczucie humoru. Niech Matka Boża ma Was w swojej opiece, a Pan Bóg niech Wam błogosławi na dalsze wspólne lata.
0: Życzy córka Justyna wraz z mężem Januszem oraz dziećmi Zuzią, Weronisią i Kubusiem. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Andre & Chili, Żona i mąż.

0: O uwagę prosimy złotych jubilatów państwa Krystynę i Mieczysława Patulskich z Brzeska.
1: Niech Pan Jezus Chrystus, który 50 lat temu błogosławił Wasz związek, nadal prowadzi Was drogą miłości i wzajemnego zrozumienia. Życzę Wam obfitości Bożych darów, zdrowia i pogody ducha.
0: Życzy siostra Maria oraz dedykuje piosenkę Życzymy, życzymy.

0: O uwagę prosimy panią Józefę Niemiec z Grabna.
1: Z okazji 80. urodzin składamy serdeczne życzenia ukochanej babci Józi z Grabna. Dziękujemy ci, babciu, za twoje ciepło, mądrość i nieskończoną miłość. Za każdy uśmiech, dobre słowo i za to, że zawsze jesteś przy nas. To właśnie dzięki tobie wiemy, czym jest prawdziwa rodzina. Życzymy ci, babciu, dużo zdrowia, spokoju i radości na każdy dzień. Niech każdy poranek przynosi ci uśmiech, a każdy wieczór poczucie szczęścia i dumy z pięknego życia, które stworzyłaś. Niech otaczają cię tylko życzliwi ludzie, a serce będzie zawsze pełne miłości, takiej, jaką nas obdarzasz. Kochamy cię z całego serca.
0: Życzenia składają wnuki i prawnuki oraz dedykują piosenkę Edwarda Hulewicza Serdeczne życzenia.

0: Jeszcze raz o uwagę prosimy panią Józefę Niemiec z Grabna.
1: Kochana mamo, z okazji twoich 80. urodzin składamy ci najserdeczniejsze życzenia, pełne miłości, wdzięczności i podziwu. Dziękujemy ci za dobro, które od ciebie otrzymywaliśmy, za trud włożony w nasze wychowanie, za troskę, cierpliwość i siłę, z której przez całe życie mogliśmy czerpać. To ty nauczyłaś nas, czym są miłość, odpowiedzialność i prawdziwe wartości. Życzymy ci, mamo, przede wszystkim zdrowia, spokoju i wielu pogodnych dni. Niech każdy dzień przynosi ci radość, a serce zawsze wypełnia duma i szczęście z rodziny, którą stworzyłaś. Niech Matka Boża otacza cię swoją opieką i obdarza potrzebnymi łaskami. Z całego serca dziękujemy ci za wszystko.
0: Życzenia przesyłają dzieci oraz dedykują piosenkę Pawła Gołeckiego Wspomnij swój dom.

0: O uwagę prosimy panią Bożenę Tokarczyk z Młyńczysk.
1: Z okazji twoich 50. urodzin składamy ci najserdeczniejsze życzenia. Zdrowia, które pozwoli spełniać wszystkie marzenia. Radości na każdy dzień oraz niekończącej się pogody ducha. Niech każdy kolejny dzień przynosi ci powody do uśmiechu, a życie obdarza cię tym, co najpiękniejsze. Dziękujemy ci za twoją miłość, troskę i ciepło, które nam dajesz. Niech otaczają cię sami życzliwi ludzie, a każdy dzień będzie wyjątkowy, tak jak ty.
0: Z całego serca życzy mąż, syn oraz córka z narzeczonym. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Brygidy i Roberta Łukowskich Moc urodzinowych życzeń. Thank you.

0: O uwagę prosimy pana Bogdana Szwajkosza z Woli Rzędzińskiej.
1: Drogi jubilacie, z okazji 60. urodzin chcemy ci złożyć najserdeczniejsze życzenia, wszelkiej pomyślności oraz wielu pięknych lat życia upływających w zdrowiu i obfitujących w to, co najlepsze. Niech każdy twój dzień przynosi radość, zadowolenie i pogodę ducha. Niech spełnią się wszystkie twoje najskrytsze marzenia, a Pan Bóg niech cię obdarza potrzebnymi łaskami.
0: Życzą mama Stanisława, bracia z rodzinami i siostra. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Krzysztofa Krawczyka, Byle było tak.

0: O uwagę prosimy księdza Wojciecha Dudzika, proboszcza parafii Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Biskupicach Radłowskich.
1: Z okazji urodzin i imienin parafianie składają najserdeczniejsze życzenia zdrowia, obfitości łask Bożych, siły i wytrwałości w kapłańskiej posłudze oraz nieustającej radości i pokoju serca. Niech Pan Bóg błogosławi na każdy dzień, a Matka Najświętsza otacza swoją opieką. Szczęść Boże!
0: Muzycznym upominkiem będzie Barka w wykonaniu Jacka Kieroka.

Godzina trzecia po południu, godzina śmierci Pana Jezusa, jest czasem uprzywilejowanym w nabożeństwie do miłosierdzia Bożego. W tej godzinie stajemy w duchu pod krzyżem Chrystusa, by dla zasług Jego męki błagać o miłosierdzie dla siebie i świata. O trzeciej godzinie mówił Pan Jezus do siostry Faustyny: błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
5: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
5: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
5: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
6: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
5: ufamy Tobie.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
5: Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: O uwagę prosimy księdza Józefa Włodarczyka z parafii świętego Stanisława biskupa męczennika w Smęgorzowie.
2: Drogi księże solenizancie, z okazji twoich imienin chcemy cię otoczyć szczerą modlitwą oraz złożyć najserdeczniejsze życzenia. Życzymy Bożego błogosławieństwa i obfitości darów Ducha Świętego, pogody ducha i pokoju serca. Niech dobry Bóg obdarza cię zdrowiem i dodaje sił do pełnienia kapłańskiej posługi. Niech zawsze towarzyszy ci Boża łaska i mądrość, a także ludzka życzliwość i wsparcie. A Najświętsza Maryja, Matka Kapłanów, niech otacza cię zawsze swoją nieustającą opieką.
1: Życzą Krystyna i Ludwik Tyrka z rodziną oraz dedykują piosenkę Tomka Kamińskiego Ty tylko mnie poprowadź.

0: O uwagę prosimy Państwa Krystynę i Andrzeja Byś z Żabna.
1: Kochani rodzice, 60 lat temu wasze serca złączyły się w jedno. Wasza wspólnie przebyta droga oraz dzielone troski i radości to dowód na to, że prawdziwa miłość istnieje. Kochani, życzymy wam na kolejne wspólne lata zdrowia, szczęścia, pogody ducha i pociechy z nas, waszych wnuków i prawnuków. Niech Pan Bóg wam błogosławi każdego dnia. Maryja osłania płaszczem, a święty Józef strzeże domowego ciepłego ogniska.
0: Życzenia przesyłają kochające was dzieci Robert z Elżbietą, Aneta z Ryszardem, Katarzyna z Michałem, Magdalena z Radosławem oraz wnuki i prawnuki. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Mariusza Kalagi, Jedna z gwiazd.
2: Kochanie, na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących na niej.

0: O uwagę prosimy Państwa Annę i Wiesława Majocha z Woli Gręboszowskiej, dla których napłynęły życzenia z okazji 45. rocznicy ślubu.
1: Niech z każdą rocznicą Wasze uczucie staje się silniejsze, dni weselsze, a życie lżejsze. Niech trosk wyłącznie ubywa, a błogosławieństwo Boże na Was spływa.
0: Życzą dzieci Łukasz, Marysia, Marcin i Dominik z rodzinami oraz dedykują piosenkę Anny Jantar, żeby szczęśliwym być.

0: Reklama.
1: Hej, słyszałaś o Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie? Trwa rekrutacja na wiele ciekawych kierunków.
2: O, mnie to się marzy fryzjerstwo albo cukiernictwo.
1: To super oferta. Dostajesz pieniądze za praktykę zawodową, bezpłatny internat z wyżywieniem i różne atrakcje. Ich doradcy zawodowi i pośrednicy pracy otworzą Ci drogę do kariery.
2: No to startujemy!
3: Centrum Kształcenia.

0: I wychowania OHP w Tarnowie zaprasza na rekrutację. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
2: Po reklamie.
3: O uwagę prosimy pana Jana z Jodłowej.
4: Kochany Janie, z okazji twoich 62 urodzin przesyłamy ci najserdeczniejsze życzenia prosto z naszych serc. Dużo zdrowia, spokoju, radości na każdy dzień oraz spełnienia wszystkich marzeń, tych dużych i tych całkiem małych. Niech każdy dzień przynosi ci uśmiech, a życie obdarza cię samymi dobrymi chwilami. Dziękujemy ci za twoje ciepło, troskę i obecność. Jesteś dla nas bardzo ważny. Życzymy ci wielu pięknych lat w gronie najbliższych, pełnych miłości, dumy i rodzinnego szczęścia.
3: Z całego serca życzą żona, córka z mężem oraz wnuczek Marcelek. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Andrzeja Rybińskiego Nie liczę godzin i lat.

0: O uwagę prosimy panią Basię Watowską z Gosprzydowej.
1: Kochana Basiu, z okazji twoich 60. urodzin z całego serca życzymy ci zdrowia, siły i wielu powodów do uśmiechu. Niech każdy kolejny rok będzie łagodny, pełen miłości i spokoju. Niech otaczają cię osoby, które dodają otuchy, a każdy dzień niesie za sobą coś dobrego.
0: Życzenia składają brat Marek, Gosia, Eliza, Tomek, Emilka, Alina i Dominik. Do życzeń dołączają piosenkę Baciarów 7 czerwonych róż.

0: O uwagę prosimy Państwa Kazimierę i Stefana Mleczko z Dobrociesza.
1: Kochani przyjaciele, 50 lat razem to najpiękniejszy dowód na to, że prawdziwa miłość istnieje i potrafi przetrwać wszystko. Gratulujemy i życzymy kolejnych lat w zdrowiu i wzajemnym szacunku.
0: Życzą Agata i Andrzej oraz dedykują piosenkę Baciarów Żyje się raz.

0: O uwagę prosimy pana Stanisława z Janowic.
1: Kochanemu tacie i dziadziowi Staszkowi z okazji 60. urodzin. Najlepsze życzenia przesyłają synowie Łukasz i Rafał, synowa Joanna oraz wnuczka Tosia. Życzymy ci, abyś miał siłę i mądrość, by patrzeć w przyszłość z optymizmem, a każdy dzień przynosił ci radość i powody do uśmiechu.
0: Muzycznym upominkiem będzie piosenka kapeli Górole, Po to płynie czas.

0: O uwagę proszona jest pani Janina Majta z Dziewina.
1: Droga jubilatko, z okazji 90. urodzin życzymy Ci, aby Pan Bóg obdarzał Cię nieustannie swoim błogosławieństwem, zdrowiem i pokojem serca. Niech Matka Boża ma Cię w swojej opiece, dodaje sił w trudnych chwilach. Kochana babciu, niech wiek nie będzie ciężarem. Każdego dnia ciesz się chwilą i pogodą ducha. Życzymy Ci tego z całego serca.
0: Podpisana córka Halina z mężem, wnukami i prawnukami. A muzycznym upominkiem będzie piosenka Anny Jantar Za każdy uśmiech twój.

0: koncercie życzeń serdecznie witamy księży solenizantów w bieżącym tygodniu. Imieniny obchodzą ksiądz Marian Cebula,
1: ksiądz Waldemar Ciosek,
0: ksiądz Waldemar Patulski,
1: ksiądz Bogdan Kwiecień,
0: ksiądz Stanisław Berdzik,
1: ksiądz Stanisław Bieleń,
0: ksiądz Stanisław Biskup,
1: ksiądz Stanisław Czernecki,
0: ksiądz Stanisław Czuj,
1: ksiądz Stanisław Dudka,
0: ksiądz Stanisław Garnczarski,
1: ksiądz Stanisław Gąsior,
0: ksiądz Stanisław Goryl,
1: ksiądz Stanisław Góral,
0: ksiądz Stanisław Janas,
1: ksiądz Stanisław Jędrzejczyk,
0: ksiądz Stanisław Jurek,
1: ksiądz Stanisław Kądziołka,
0: ksiądz Stanisław Kądziołka,
1: ksiądz Stanisław Kocoł,
0: ksiądz Stanisław Kołodziej,
1: ksiądz Stanisław Kowalik,
0: ksiądz Stanisław Kumiega,
1: ksiądz Stanisław Kurczap,
0: ksiądz Stanisław Łaś,
1: ksiądz Stanisław Łącz,
0: ksiądz Stanisław Łądka,
1: ksiądz Stanisław Łukasik,
0: ksiądz Stanisław Madeja,
1: ksiądz Stanisław Nakielski,
0: ksiądz Stanisław Niedzielski,
1: ksiądz Stanisław Niemiec,
0: ksiądz Stanisław Oleksyk,
1: ksiądz Stanisław Olszak,
0: ksiądz Stanisław Pachowicz,
1: ksiądz Stanisław Pietrzak,
0: ksiądz Stanisław Polek,
1: ksiądz Stanisław Posłuszny,
0: ksiądz Stanisław Ruchała,
1: ksiądz Stanisław Składzień,
0: ksiądz Stanisław Sojka,
1: ksiądz Stanisław Szczygieł,
0: ksiądz Stanisław Szałda,
1: ksiądz Stanisław Szufnara,
0: ksiądz Stanisław Świderski,
1: ksiądz Stanisław Tobiasz,
0: ksiądz Stanisław Tokarski
1: oraz ksiądz Stanisław Wąchała.
0: W imieniu dyrekcji pracowników Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz pragniemy złożyć księżom solenizantom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkich potrzebnych łask Bożych oraz zadedykować muzyczny upominek. I to już wszystkie życzenia, które w tym koncercie przekazaliśmy Państwu. Pięknie Was pozdrawiamy i serdecznie dziękujemy za uwagę. Iwona Chmielowska
1: i Tomasz Gad. Do usłyszenia.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Może poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
10: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie to zawód z przyszłością. Nauczysz się malować, szpachlować i tapetować. Sucha zabudowa? Czemu nie? OHP. Rekrutacja na nowy rok szkolny. Zaczynamy i zapraszamy. Centrum Kształcenia i Wychowania OHP Tarnów, ulica Mościckiego 27. Telefon 14 621 72 35.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
0: Po reklamie.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. W Szczepanowie, gdzie urodził się święty Stanisław, biskup i męczennik, rozpoczął się tygodniowy odpust. Potrwa on do niedzieli 10 maja. Swój dzień będą mieli m.in. chorzy, seniorzy, służby mundurowe, młodzi, nauczyciele. Będą także kapłańskie jubileusze, mówi proboszcz i kustosz sanktuarium świętego Stanisława w Szczepanowie, ksiądz Piotr Gawenda.
2: Hasłem tegorocznego odpustu są słowa święty Stanisław, uczniem i misjonarzem Jezusa Chrystusa. Te słowa nawiązują do programu ogólnopolskiego duszpasterskiego. Chcemy właśnie w łączności z tym Kościołem przeżywać także to hasło uczniowie i misjonarze Jezusa Chrystusa w odniesieniu do naszego patrona świętego Stanisława. Okazja do tego, żeby się zgromadzić na tegorocznym odpuście, to również dwustulecie od założenia przez błogosławioną Paulinę Jarico wspólnot Żywego Różańca, a także przeżywaliśmy ten rok jako 990. rocznicę urodzin naszego patrona świętego Stanisława.
1: Poniedziałek w Szczepanowie podczas odpustu będzie Dzień Chorych, Dzień Seniora, Caritas Parafialnych, a także przybędą tutaj służby mundurowe. Dziennikarz, publicysta, ekspert w dziedzinie profilaktyki uzależnień Rafał Porzeziński będzie gościem Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II. Wykłady odbędą się w Tarnowie i w Nowym Sączu, a wstęp jest wolny. Gość Uniwersytetu jest twórcą programów terapeutycznych, łączy warsztat dziennikarski z misją niesienia pomocy osobom w kryzysie. Czy jesteś architektem swojego życia, czy tylko niewolnikiem własnych odruchów? Jak odzyskać wolność dzięki instrukcji obsługi człowieka według świętego Jakuba? To temat jednego z wykładów. Będzie także o tym, jak zmienić własną słabość w fundament nowej siły. Czy program 12 kroków to uniwersalna ścieżka od życiowego impasu do autentycznej świętości? Rafał Porzeziński od lat łączy pracę w mediach ogólnopolskich z działalnością na rzecz rozwoju osobistego i duchowego, opartą na programie 12 kroków i własnych autorskich programach. Wykład w Nowym Sączu odbędzie się we wtorek, 5 maja w auli przy Bazylice, a w Tarnowie w środę w auli Jana 23 w Wyższym Seminarium Duchownym. Zajęcia będą się odbywać od godziny 17 do 19. Uniwersytet to inicjatywa Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. Krzywda i przebaczenie. Rekolekcje pod takim hasłem odbędą się w maju w Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnym Arka w Grudku nad Dunajcem. Podczas sesji będzie można zgłębić fragmenty Księgi Rodzaju metodą Lectio Divina, zatrzymując się przy relacjach dwóch postaci, Kaina i Abla.
3: Doświadczamy w swoim życiu wielu krzywd, zranień, z którymi warto się spotkać, ale przed wcielonym Słowem Pana Boga, Jezusem Chrystusem, zasłuchanie w Słowo pomoże nam doświadczyć przebaczającej obecności miłosiernego Ojca.
1: Zapowiada ksiądz dr Tomasz Rąpała, dyrektor Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnego Arka w Grudku nad Dunajcem. Rekolekcje odbędą się od 15 do 17 maja. Poprowadzi je ksiądz dr Krzysztof Wąs, dyrektor rekolekcjonista Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Radiowo-internetowe studium biblijne.
2: Rozpoczynając piękny maryjny miesiąc, to niedzielne popołudnie, witamy wszystkich słuchaczy radiowo-internetowego studium biblijnego oraz biblistę księdza profesora Piotra Łabudę. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże księdzu Marcinowi, szczęść Boże wszystkim naszym słuchaczom. Rzeczywiście majówka się rozpoczyna, chociaż niektórzy, można powiedzieć, że kończą majówkę, bo ten weekend majowy słynny, bo to wszyscy o tym mówią. No a dzisiaj ciekawy dzień. 3 maja, normalnie uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, ale to nie dzisiaj, chociaż...
2: To już wczoraj, to już, ale to wczoraj, już było.
3: To już było. Dzisiaj, wiesz, dzisiaj dam takim dobrym tekstem, ciekawym tekstem, który można powiedzieć, dobrze wprowadzi nas do listu do Hebrajczyków, bo coraz bardziej będziemy w ten list wkraczać. Jest dzisiejsza Ewangelia Janowa. Ja jestem drogą, prawdą i życiem, no nie? Jezus mówi, nie bójcie się. Wierzycie w Boga, we mnie wierzcie, w domu mego Ojca jest mieszkań wiele, idę wam przygotować miejsce. No i to pytanie Tomasza, Panie, nie wiemy, gdzie ty idziesz. Ciekawe, przez tyle lat był z nimi i wciąż nie poznał tajemnicy Ojca, a może inaczej, a może osłabła jego wiara, osłabła jego pobożność, a może Tomasz osłabł? Tomasz Didymos. Didymos po grecku znaczy bliźniak. Jaki bliźniak? A może nasz bliźniak? Może w Tomaszu każdy z nas odnaleźć trochę siebie samego i powiedzieć trochę osłabłem, trochę nie fizycznie, bo fizycznie sądzę, że po tym weekendzie majowym, gdziekolwiek by nie był spędzony, czy w jakichś podróżach, czy w innych miejscach, być może no, wzmocniliśmy się fizycznie, ale może duchowo nie do końca jesteśmy mocni. Mówię to tak trochę z przekory, bo właśnie kiedy czytam list do Hebrajczyków, kiedy otwieramy karty tego bardzo trudnego pisma, to ten list jest skierowany właśnie do tych, którzy chyba osłabli, którzy byli gorliwi, ale coś się w nich skończyło, coś się w nich wypaliło. Często się słyszy, że coś się we mnie skończyło. Nawet pamiętam, gdzieś ktoś z moich przyjaciół, lekarzy mówi, że jest taka nawet kategoria chorobowa, no nie? Wypalenie.
2: Tak.
3: Czuję się wypalony, czuję się zmęczony, czuję się, mówię, nie fizycznie, no nie? Duchowo, wewnętrznie. Chyba list do Hebrajczyków właśnie jest takim trudnym listem, który jest skierowany do tych, którzy się wypalili, którzy osłabli, którzy odeszli od tej pierwotnej gorliwości. Mi się zaraz przypomina Apokalipsa Janowa. Znam cię, mój Pan Bóg. Ani jada atta, ja wniknąłem w ciebie. To jest ciekawe słowo. W zeszłym tygodniu, na pierwszym roku, jeden z kleryków właśnie zapytał o to słowo. Co to znaczy poznać? Znacie drogę, znacie, wiecie, gdzie idę. Co to znaczy znać coś, kogoś?
2: Dobry pasterz zna swoje owce, słyszeliśmy.
3: Swoje owce, tak. Podobało mi się w tym pytaniu tego kleryka, tego studenta, na marginesie, kiedy byłem bodajże ostatnio, nasze studio prosiłem o modlitwę za powołanych. Niedziela Dobrego Pasterza była. Ciekawe, powiedziałem o tym klerykom oczywiście na wykładach, że prosiliśmy i modliliśmy się za nich z naszymi radiowymi studentami, słuchaczami. Jeden z nich fajnie powiedział, czy mógłby ksiądz podziękować tym wszystkim, którzy się modlą za nas. I powiedzieć im, że my też się za nich modlimy. To spodobało mi się właśnie to, że nie tylko przyjęli ten dar, proszą u niego, ale też się modlą za tych, którzy za nich się modlą. No i właśnie ten student mówi, co to znaczy poznać? No i on mówi, teoretycznie no ksiądz nas zna, teoretycznie spotykamy się już od pewnego czasu na wykładach, poza wykładami, w różnych miejscach. Czy to znaczy, że ksiądz nas zna? No i ja mówię, no chyba nie do końca, no bo to, że kogoś spotykamy, nie oznacza, że go już znamy. Więc on mówi, no to co to znaczy poznać kogoś? Jezus mówi, ja was znam. Ja was znam, to znaczy, to jest ta idea Bliskiego Wschodu. Poznać znaczy wniknąć, zespolić się z kimś. To na Bliskim Wschodzie ma taką trochę konotację małżeńską, prawda? Kiedyś podejrzewam, mówiliśmy o tym. Zespolić się z kimś w jedno, wniknąć jedno w drugie. To wtedy można powiedzieć, że ja cię znam już...
2: Czyli stworzenie takiej bardzo głębokiej relacji.
3: Tak, relacji, wręcz jedności. Oto opuści ojca i matkę, staną się jednym. No nie, wnikną jedno w siebie. Znaczy będą się znać już bez żadnych barier, bez żadnych ograniczeń. Jezus mówi, jeżeli poznaliście mnie, to jest ciekawe, kiedy Jezus mówi, jeżeli mnie poznaliście, to poznaliście Ojca. Jeżeli wnikniecie we mnie, to wnikniecie też w Ojca. Na ile to po ludzku możliwe, bo oczywiście w pełni to nie jest możliwe, żebyśmy objęli tajemnicę Boga, ale możemy w Niego wnikać. I Pan Jezus też mówi do nas. My staramy się w Niego wnikać, a On wprost mówi w Apokalipsie, ja was znam. To znaczy, nie ma przed Nim tajemnic, nie ma przed Nim czegoś, co możemy ukryć. Ktoś to kiedyś fajnie powiedział, że no to nie powiem na spowiedzi, to nie będzie wiadomo. Tak nie działa, no nie? My musimy się oskarżyć, my musimy pokazać swoje wnętrze, bo to jest konieczne dla nas, dla naszego żalu, dla naszego przeproszenia. A Pan Bóg, On nas zna i tak. Modlitwa nie jest potrzebna Panu Bogu. Modlitwa jest potrzebna nam, bo On wie, o co należy nam pomóc. Tych ludzi, do których kierowany jest list do Hebrajczyków, Pan Bóg zna. Znam wasze czyny, znam was. Wiem, jacy jesteście. I tak jak w Apokalipsie Pan Bóg mówi, znam cię, że jesteś ani gorący, ani zimny, że jesteś letni, że osłabła twoja gorliwość. Pan Bóg mówi, mam przeciwko tobie w Apokalipsie, że odstąpiłeś od swojej gorliwości, odstąpiłeś od tego, przy czym byłeś. I list do Hebrajczyków dla mnie, kiedy zastanawiamy się nad adresatami, to jest ciekawe, tradycyjnie odsyłamy na naszą stronę internetową, na głębsze zobaczenie. Większość komentatorów koncentruje się, czy adresatami listu do Hebrajczyków są Hebrajczycy, czyli Żydzi, czy są poganie.
2: No, nazwa by sugerowała, prawda, do Hebrajczyków.
3: Co ciekawe, właściwie dopiero w II wieku ten list dostaje taki

0: stwierdzenie pierwszych wieków czytaliśmy pamiętniki apostołów, no nie? I w tym momencie nie było nazwy listu do Hebrajczyków. I stąd też dzisiaj komentatorzy będą mieć takie dubium, taką zagwozdkę. Dlaczego to ma być list do Hebrajczyków? Inni będą mówić, to jest list do pogan. Inni będą mówić, to jest list do kapłanów, którzy się nawrócili na chrześcijaństwo. Inni powiedzą, to jest list do lewitów, którzy żyli tam w osadzie Qumran.
1: A w trzecim rozdziale, z tego co pamiętam, święty Paweł użyje takiego sformułowania bracia święci.
0: Święty Paweł mówisz.
1: Autor listu.
0: Nie, bo będą też zwolennicy, którzy będą mówić, że tak, Paweł. Będą niektórzy mówić, że Paweł napisał list, który potem został przepracowany. Ten list do Hebrajczyków jest tylko tajemnicą. Ale zgoda, autor listu będzie pisał do świętych. Ale będzie też pisał do tych, którzy osłabli w tej świętości, którzy nie dotrzymali tej świętości, którzy odeszli od tej świętości. I dla mnie, kiedy zastanawiam się nad adresatami, do kogo jest skierowany ten list, oczywiście przychylam się jednak do Hebrajczyków, to jednak nie bez kozery pierwotny Kościół prawie od samego początku te najważniejsze kodeksy, watykański, synajski, słynny papirus P46. Nieprzypadkowo te takie najbardziej szacowne, starożytne kodeksy, zbiory Nowego Testamentu, one piszą list do Hebrajczyków. Do tego za chwileczkę. Ale mi się wydaje, że nawet jeżeli ci Hebrajczycy, czyli naród wybrany, jest autorem tego listu, to autor nie koncentrował się głównie na nich. Mi się wydaje, że autor bardziej pisząc, kimkolwiek on nie był, ten autor, on bardziej się koncentrował nie czy jesteś Hebrajczykiem, czy jesteś poganinem, ale on się bardziej koncentrował na tym, że człowieku, dostałeś dar wiary, przyszedłeś, przylgnąłeś do Chrystusa, poszukałeś, to będzie bodajże 5:4, poszukałeś Jego odpoczynku, wszedłeś do Jego radości. Autor napisze, dostałeś podstawowe nauki, dostałeś to, co jest fundamentem, a ty stałeś się martwy, a ty stałeś się tym, który dostał dar, jakby ten dar zmarnował, zaczyna go marnować. To jest, mi się wydaje, często, ktoś kiedyś ładnie powiedział, proszę księdza, tęsknię za tym czasem, kiedy, o, jest maj, ktoś ładnie powiedział, tęsknię za tym czasem, kiedy biegłem do kościoła na majówki, tak fajnie było w kościele przyjść na majówki, kwiaty kwitły, było pięknie, było fajnie, było tak przyjemnie, było tak, człowiek tak się fajnie czuł, taki był szczęśliwy, jako taki mały chłopak, czy tam mała dziewczynka, kiedy tak sobie biegał do kościoła i ja tak sobie pomyślałem, to jest człowiek, który został, próbuje wejść w stare spodenki, który próbuje wejść w starą koszulkę, który by chciał, żeby, no właśnie, dla dziecka ta wiara jest wiarą dziecięcą, to są te spodenki, to są te koszulki, w które się wchodzi dziecko, ono się dobrze czuje wtedy, ono fajnie się czuje w kościele, ono fajnie się sobie śpiewa litanie, fajnie, tylko potem wyrastamy z tego fajnego i jest bardzo ważną rzeczą, żebyśmy wyrośli z tego, z tych krótkich spodenek, ale żebyśmy dalej w jakichś spodniach chodzili, żeby ta nasza wiara dalej była. Ona się musi zmieniać, tak? Życie człowieka musi zmieniać. Musi zmieniać nas. Musi się zmieniać nasz jadłospis. Choć mamy wspomnienie, ja mam wspomnienie z dzieciństwa, pewnie starsi moi rówieśnicy, twoi też, pamiętają wiejski chleb ze śmietaną i cukrem, no nie? Dzisiaj, kiedy wezmę chleb ze śmietaną, już nie smakuje tak jak wtedy, bo wtedy byłem innym człowiekiem. Nasza wiara też się musi zmieniać. Najgorsza rzecz, kiedy w pewnym momencie przestanie się ta wiara zmieniać, rozwijać i ona zostanie, my się rozwijamy, ale wiara została, ona... Myśmy nią zostali obdarzeni, zostaliśmy nią obdarowani, dostaliśmy te podstawy, ale tych podstaw myśmy nie rozwinęli. Jak się nie rozwijasz, to się cofasz. I dla mnie list do Hebrajczyków.

0: Wilków jest... on jest może dlatego taki bardzo trudny, że on jest do nas. Wprost jakby do nas pisany, do ludzi, którzy rozwinęli się, którzy rozwijali się, ale przestaliśmy jakby zgłębiać, pogłębiać, poszerzać, wchodzić w tajemnice wiary.
1: Ale co jest ciekawe, że kiedy, tak jak mówimy, otwiera się ten list do Hebrajczyków, to da się zauważyć, że autor, już nie powiem święty Paweł, ale autor przynajmniej kilka razy bardzo konkretnie wzywa dla mnie tak do dwóch rzeczy. Po pierwsze do wierności. Czytamy na przykład w 10 rozdziale, musicie być wytrwali. Albo na przykład jak czytamy 3 rozdział, uważajcie bracia, aby żaden z was przez niewierność złego serca nie odstąpił od Boga żywego. To są nie tylko aktualne słowa wtedy, ale cały czas dla nas, ale wydaje mi się, że to też chyba pokazuje, w jakich okolicznościach mógł powstać ten list.
0: Tak, ale popatrz, przywołane przez ciebie fragmenty, bo ich jest dużo więcej.
1: Tak, tak, tak.
0: Drugi rozdział, wybrałem takie, które potrzeba gdzieś... byście z największą pilnością zwracali uwagę coś. Mm-hmm. Ewidentnie on pokazuje to, czego rozpoczęliśmy, że nie skupiajmy się, czy ten list jest skierowany bardziej do Żydów, czy bardziej do pogan. Ten list jest skierowany do ludzi na pewno już nie pierwszego pokolenia, na pewno nie tych, którzy są świadkami bezpośrednimi wydarzenia Jezusa. To jest list skierowany do jakby drugiego pokolenia chrześcijan i tu będzie ciekawe, w którym ten list roku powstał. Dlatego, że skoro to nie są ludzie, którzy byli przy Jezusie, to od razu niektórzy będą mówić, że list powstał późno. Bo ewidentnie adresaci nie znali bezpośrednio Jezusa Chrystusa. Oni nie spotkali się z Nim. To już jest pokolenie, które dostało dar Ewangelii. Zostaliście pouczeni, zostaliście ubogaceni, zostaliście wyposażeni. Od razu będzie wielu komentatorów mówić, no to list powstał późno. A tu się okaże nagle, że list powstał bardzo wcześnie.
1: Bo mamy przecież najstarsze świadectwa, które wspominają ten list.
0: Tak, ale świadectwa to raz. Oczywiście, że będziemy od razu mówić o Klemensie, tak, który pisał do Koryntian, cytując wiele razy ten list, czyli on już musiał dobrze być znany, dobrze musiał istnieć. Mamy koniec pierwszego wieku, kiedy już jest powszechnie cytowany ten list, czyli no właśnie, czyli musiał wcześniej powstać. Czyli musiał powstać jakoś w obrębie życia Pawła. Nie? I dlatego ten autor nie podszywa się pod Pawła, bo być może Paweł jeszcze jest. Paweł może jest dobrze znany, więc nie przejdzie podszywanie się pod Pawła. Być może dlatego przez wieki przyporządkowywano ten list Pawłowi, bo skoro on powstał w okresie życia Pawła. Ale co jest ważne, ci, którzy zostali pouczeni o tajemnicy Chrystusa, oni nie widzieli Jezusa, przyjęli wiarę w Chrystusa, a teraz od tego Chrystusa odstępują. A teraz jakby trochę im się znudziła już wiara. Już troszeczkę ta wiara staje się nie takim pierwszorzędnym wyborem.
1: Czy tak łatwo chcecie odejść? Mi się przypomina święty Paweł.
0: Tak, tak. I tu jest niezwykłość tego listu, który możemy sobie podzielić też między innymi z tego powodu. Tomasz będzie dzielił ten list na dwie główne części. Będzie dzielił ten list na tą część dogmatyczną i tą część moralną. A mi się wydaje, że chyba ten list jest bardziej skomplikowany. Mi się chyba wydaje, że nie tylko ta część dogmatyczna, część moralna, pouczająca, ale być może tam można znaleźć coś więcej. Można zobaczyć, że przede wszystkim autor kładzie nacisk na początku, czym jest Słowo Boże. I to, od tego on chce zacząć, chce pokazać, jak wielką wartość ma Boże Słowo. Słowo niezwykłe. Znowu wrócę na chwilę do nasz wydział, do studentów stacjonarnych, no bo teraz trzeba troszeczkę o tym powiedzieć, bo maturzyści już dopełniają swojego żywota. Trzymamy za nich kciuki cały czas i wspieramy modlitwą. No ale właśnie niektórzy mówią, dobrze, przyjść na studia i studiować Pismo Święte. Były dni otwarte ostatnio w seminarium. Przyszli wielu chłopaków, dobre 200 młodych ludzi, którzy chcieli zobaczyć, co to w ogóle jest, co to za miejsce, seminarium, ale też przychodzą świeccy i patrzą. Kiedyś pamiętam, jeden ze studentów zapytał, ale po co studiować Pismo Święte, po co zastanawiać się? To jest, i powiedział, to jest Słowo Boga, przyjmuje się i koniec. Ja mówię, no właśnie, ale Pan po to nam dał rozum, żebyśmy tą tajemnicę, żebyśmy to bogactwo odkrywali, żebyśmy się mogli zastanawiać. Bo to jest ciekawe, że są religie, już nie będę wymieniał które, które nie mówią, nie pozwalają studiować, nie pozwalają wnikać, rozbierać na czynniki pierwsze poszczególne teksty, poszczególną historię, powstawanie, autorstwo. To są takie fundamentalne, bardzo takie trudne wyznania, które mówią, jest i koniec, nie wolno się zastanawiać. No właśnie, wielkością naszą, chrześcijan, jest to, że my możemy się zastanawiać, kto był autorem, jak powstało, jak do tego doszło, odtwarzać takie trochę czynniki historyczne. No i właśnie, list do Hebrajczyków na początku mówi, kim jest Słowo Boże. Pokazuje wagę, wartość Słowa Bożego. No, Święty Tomasz nazwie to częścią dogmatyczną. Mi się bardziej podoba ten układ. To jest medytacja na temat Słowa Bożego. Druga część, następnych powiedzmy prawie 6 rozdziałów, to jest medytacja, kim jest Chrystus. Czyli pierw zatrzymujemy się nad tajemnicą Słowa Bożego, nad tajemnicą Chrystusa, szczególnie kapłaństwa Chrystusa, i z tego wynikają ostatnie 3 rozdziały, czyli jak powinno wyglądać życie chrześcijańskie. To jest ewidentnie skierowane, to co już mówiłem, do nas. Ja mam się zatrzymać, zastanowić się, kim dla mnie jest Słowo Boże. Mam się zatrzymać nad tajemnicą Chrystusa, istotą tej tajemnicy Chrystusa jest kapłaństwo, jest Jego ofiara. On ofiarował siebie, to jest arcykapłan, to jest... No i stąd też właśnie mówię list do Hebrajczyków, bo jeżeli mamy ofiary Starego Testamentu i mamy teraz ofiarę Jezusa Nowego Testamentu, nawet jeżeli to kogoś zaboli, nawet jeżeli to będzie trudne stwierdzenie, Stary Testament się skończył. Te księgi są ważne, my je szanujemy, my dzięki nim poznajemy historię zbawienia, ale Stary Testament się skończył. Nastał czas Nowego Testamentu, Nowego Przymierza. Jedyną ofiarą, która zakończyła ofiarę Starego Przymierza, jest ofiara Jezusa Chrystusa. Raz na zawsze złożył ofiarę, którą my uobecniamy. I autor listu do Hebrajczyków pokazuje, że nie można patrzeć nadal z uznaniem na ofiarę Starego Testamentu, umniejszając ofierze Nowego Testamentu, ofierze Jezusa Chrystusa. On jest jedynym arcykapłanem. On wszedł, on przelał krew. Dokonało to się raz na zawsze. Dlaczego o tym mówię? Bo autor do listu do Hebrajczyków, ja bym z chęcią powiedział, że święty Łukasz, ale wtedy bym się już opowiedział za autorstwem. Dla mnie bardziej wiesz Łukasz. Bardzo mi on pasuje.
1: Wydaje się jakby.
0: Tak, ale jeżeli, popatrz, jeżeli przyjmiemy, ewidentnie list musiał powstać, kiedy jeszcze istnieje świątynia jerozolimska. Ewidentnie tam składane są ofiary. Ewidentnie nawet Kościół ma problem. Sobór jerozolimski, potem problemy Jakuba, ludzi z otoczenia Jakubowego i cały czas to wraca. Cały czas pojawiają się w łonie Kościoła ci, którzy mówią, stare prawo jest dobre, stare prawo powinno się zachowywać, stare ofiary są dobre. Apostołowie też przecież chodzą na zebrania, na spotkania, biorą udział, przemawiają w świątyni jerozolimskiej. Dla mnie tak trochę symbolicznie Pan Bóg ma swoje drogi, Pan Bóg prowadzi pewnymi rzeczami. Dla mnie nawet tak trochę symbolicznie jest ten rok 70, kiedy Pan Bóg dopuszcza, kiedy dokonuje się dramat
1: zburzenia świątyni.
0: Nawet gdybyśmy chcieli uczestniczyć w kulcie Starego Testamentu, to nie możemy. List do Hebrajczyków dla mnie to jest taki czas, kiedy jeszcze trwa ten kult, kiedy jeszcze te ofiary są składane, kiedy jeszcze wszystko się dzieje. Ta tam wciąż ranna, wieczorna, południowia, ofiary ekspiacyjne, ofiary wykupne, ofiary przebłagalne, ofiary oczyszczające, ofiary ze zwierząt, z pierwszych płodów ziemi, roślinne. Mnóstwa ofiar są składane, całe przepisy prawne regulujące, jak to powinno się dokonywać. To jest. I ten Kościół, który żyje w Jerozolimie, mi się wydaje, że to było do kościoła w Jerozolimie pisane. Tutaj będzie też kwestia miejsca, które powstało, bo jeżeli otworzymy list do Hebrajczyków, to tu można dyskutować, czy ostatni rozdział, czy ostatnie pozdrowienia, czy są pierwotne, wtórne, dopisane, niedopisane, ale jedno jest pewne, 24 werset. Pozdrówcie wszystkich waszych przełożonych i wszystkich świętych. Pozdrawiają was bracia z Italii. Pozdrawiają was bracia z Italii. Wcześniej werset. Wiedzcie, że brat nasz Tymoteusz został zwolniony. Jeśli tylko wnet przybędzie, z nim razem zobaczę was. Tymoteusz uwięziony. Bracia z Italii. To wszystko sugeruje, że list chyba powstał, jeżeli w Italii, a może w Rzymie, a może mamy pierwsze sygnały, że Rzym pisze do Jerozolimy, że Rzym zaczyna pouczać Jerozolimę. Jeżeli popatrzymy na dzisiejszy Kościół, gdyby chcieć, to studentów często pytam, jest praktyka, że jadą do Włoch, do Rzymu nasi studenci, no więc zachwyceni, no przewrotnie, co w Rzymie jest ciekawego? Pomijam dobre jedzenie, pomijam piękne zabytki, ale mówmy o rzeczywistościach chrześcijańskich. Co jest ważnego w Rzymie? No oczywiście mnóstwo rzeczy ważnych, bo jest grób świętego Piotra, jest grób świętego Pawła, mówimy o starożytnych rzeczach. Co więcej, już zostawiam późniejszych męczenników świętych, zapytam, co ważnego w Jerozolimie? No to tam mamy tych rzeczy niezwykłych, ważnych dla nas niezwykle dużo, a tymczasem powiemy, ważniejszy jest Rzym. To Rzym jest jakby głową, to w Rzymie jest centrum chrześcijaństwa i mi się wydaje, że ten Rzym, jak dla mnie, już chyba tuż po śmierci Pawła, ale jeszcze kiedy działa świątynia, mi się wydaje, że ten Rzym pisze do Jerozolimy, pisze do nieważne, do Żydów, pogan. Pisze do tych, którzy cały czas patrzą na kult świątynny, cały czas wspominają i podkreślają wagę Starego Testamentu. Mi się wydaje, że ktoś odważył się i napisał list. Po pierwsze pokazać moc, niezwykłość Słowa Bożego. Bóg wielokrotnie i na różne sposoby, tak się rozpoczyna list, przemawiał, a wreszcie przemówił do nas przez swojego Syna. To jest ostatnie Słowo Boże. To jest ostatnie słowo wypowiedziane przez Boga. Na tym słowie kończy się objawienie. Już więcej Pan Bóg nie może nam dać. Dał nam swojego Syna, złożył ofiarę przebłagalną. Wchodzimy w drugą część listu. On złożył najdoskonalszą ofiarę. Tą ofiarą zastąpił wszystkie ofiary Starego Prawa. Rzym mówi do Jerozolimy, macie świątynię, bo ona jeszcze jest. Ale te ofiary, one straciły wartość, straciły ważność. Ten list nie mówi, że one są złe. Nie, one straciły już swoją wartość, swoją ważność. Nastał nowy czas, nowe przymierze.
1: Nowy kult.
0: Wszystko Jezus uczynił nowe.
1: Oto wszystko czynię nowe.
0: Mam stary paszport? On jest ważny, on jest cenny. Pieczątek bądź wiela. Mam nowy paszport. Nie umniejszając staremu paszportowi, kulawe porównanie, ale chcę, żebyśmy zrozumieli dobrze, Stary Testament jest ważny. Tradycja Izraela jest piękną tradycją, bo ona pokazuje, jak Pan Bóg wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał przez proroków. Ale w tych ostatnich czasach On przemówił do nas przez Syna. I teraz autor w Italii pisze do Jerozolimy z szacunkiem, z uznaniem, z wielką atencją, ale mówi, to jest ofiara. to jest ofiara, którą dostaliśmy od Boga, to jest dar. I teraz, skoro dostaliśmy to słowo, skoro dostaliśmy tego kapłana na wzór, kapłana, który złożył jedyną niepowtarzalną ofiarę, to następny krok, który teraz do nas należy, nasze życie, nasze chrześcijańskie postępowanie, nasze chrześcijańskie zwyczaje, nasza chrześcijańska postawa, a więc ta ostatnia część listu do Hebrajczyków. Zresztą my tak ten list omówimy sobie w takich tych trzech głównych częściach. Chciałbym, żebyśmy spróbowali, jest maj, to jest taki miesiąc trudny, bo to jest taki miesiąc, kiedy no już można wyjść, zależy kto gdzie nas słucha, czy nad morzem, czy w górach, bo można wyjść na pole, można wyjść na dwór, można wyjść na pole, jakkolwiek. Może warto by było w tym majowym miesiącu otworzyć list do Hebrajczyków i spróbować się z nim zmierzyć. Zapraszam bardzo do otwarcia listu, do przeczytania. Szczególnie tych, którzy mogli być dzisiaj trochę dotknięci tym, co powiedzieliśmy na początku, że list do Hebrajczyków to jest list do nas, do tych, którzy byli gorliwi, a w tej gorliwości osłabli, bo może wspominamy tylko te krótkie spodenki nabożeństw majowych, a zapominamy o tym, że mamy się przyodziać w nowy garnitur i ten garnitur trzeba dbać, żeby on był pełny wiary. Może otwórzmy drugi rozdział, zobaczmy. Autor nas napomina, trzeba, żebyśmy z największą pilnością zwracali uwagę na to, co usłyszeliśmy, abyśmy nie zeszli na bezdroża, bo otrzymaliśmy dar zbawienia. To zbawienie było głoszone przez samego Jezusa Chrystusa. Bóg to głoszenie, to co On nam dał, Bóg to uwierzytelnił znakami, cudami, a wreszcie dał nam Ducha Świętego według swojej woli. Chciał nam dać siebie, już więcej nie mógł dać. Dał siebie jako Bóg Ojciec, dał siebie jako Jezus Chrystus, dał siebie jako tajemnica Ducha Świętego. I teraz autor do Hebrajczyków, do nas, mówi tak. Uważajmy, bo nie unikniemy kary. Nie unikniemy kary, jeżeli nie będziemy się o to wszystko, cośmy dostali, troszczyć. To bardzo trudne słowa, ale w tym tygodniu, we wtorek, na piątym roku, jeden z braci na studiach są ćwiczenia też. No i w ramach ćwiczeń miał omówić tam zagadnienia z eschatologii, czyli z rzeczy ostatecznych. I ten swój wykład, bardzo sympatyczny zresztą student, rozpoczął od takiego stwierdzenia, kiedy przygotowywałem wykład o rzeczach ostatecznych, które nas czekają, uświadomiłem sobie, że właściwie nie myślę o tym, że kiedyś trzeba będzie umrzeć i zdać sprawę z tego, jak tutaj się żyło, jak tutaj się postępowało. Autor listu do Hebrajczyków mówi, że nie unikniesz kary, jeśli nie będziesz się troszczył o to, co od Pana Boga dostałeś. A co dostałeś? Dostałeś wiarę, dostałeś odkupienie i dostałeś dar Ducha Świętego. List do Hebrajczyków pyta mnie, jakim ty jesteś chrześcijaninem? Czy przypadkiem nie osłabłeś? A Jezus mówi do nas, znam cię. Znam cię, czyli wiem, jaki ty jesteś. Spróbujmy w tym tygodniu się nad tym zastanowić, jakim ja jestem chrześcijaninem.
2: Dlatego potrzeba, byśmy z jak największą pilnością zwracali uwagę na to, co usłyszeliśmy, abyśmy przypadkiem nie zeszli na bezdroża. Jeśli bowiem objawiona przez aniołów mowa okazała się mocna, a wszelkie przekroczenie i nieposłuszeństwo otrzymało słuszną zapłatę, jakże my unikniemy kary, jeśli nie będziemy się troszczyć o tak cenne zbawienie? Było ono ogłoszone na początku przez Pana, a umocnione w nas przez tych, którzy je słyszeli. Bóg zaś uwierzytelnił je znakami, cudami, różnorakimi przejawami mocy i udzielaniem Ducha Świętego według swej woli.
3: Radiowo-internetowe studium biblijne.

0: zmiany, umęczą pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechnych, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba nasz

0: baw ode złego. Amen.
1: Prośmy o wzrost wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

0: Ki wieku, amen.
1: Tajemnica pierwsza. Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Bóg nie umarł. Jezus żyje. Siostro, bracie, zbawienie staje się Twoim udziałem. Ilekroć szczerze się wyspowiadasz i masz doskonały żal za swoje grzechy i starasz się poprawić z tych wszystkich swoich upadków, choćby Twoje grzechy były czerwone jak szkarłat, to nad śnieg wybieleją, bo miłosierdzie Boże nie ma granic. Jezu, ufam Tobie.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
3: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,

0: Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica druga. W niebo wstąpienie Pana Jezusa. Życie na ziemi jest szkołą i próbą. Egzamin z życia zdajemy w godzinę śmierci. Natomiast nagrodą za dobre życie jest niebo. Bo niebo istnieje, choć burze huczą wokoło nas, to jednak w niebie panuje niezmącony spokój. Siostro, bracie, idźmy za Jezusem drogą, może wąską, może zbyt ciernistą, ale nie zbaczajmy z niej, tylko wytrwale podążajmy aż do progu nadziei, który kiedyś przekroczymy, a tam będzie czekał na nas Bóg Ojciec, by z wyciągniętymi rękami przytulić nas jak swoje własne ukochane dziecko.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść

0: Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas

0: Miłują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica trzecia. Zesłanie Ducha Świętego. Głosem Twoim zostać chcę, mówić imię Jezus. Duchu Święty, mamy Ciebie moc, a jesteśmy słabi. Mamy światło, a chodzimy w ciemności. Ofiarowałeś nam pokój, a chodzimy w mroku smutku i niepokoju. Duchu Święty, pomóż nam zburzyć te wszystkie przeszkody w drodze do zbawienia. Przyjdź do nas jakąś nową drogą. Wejdź drzwiami, których nie znam, a może tylko nie umiem otworzyć. Ty masz moc wchodzenia drzwiami zamkniętymi. Przemów do nas takim językiem, byśmy Cię zrozumieli i odważnie głosili, że Ty jesteś Bogiem miłosiernym.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta

0: Jej łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

0: Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała

0: Bożego miłosierdzia.
1: Tajemnica czwarta. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Ave Maryja, woła cały świat. Ave Maryja, Matko Boga i nas. Matko Najświętsza, Ty pierwsza z ludzi z ciałem i duszą weszłaś do nieba. Maryjo, Matko nasza, spójrz na biedne Twe dzieci, które tu na ziemi idąc i upadając zdążają do wieczności. Nie daj nikomu zginąć, ale ratuj nas wszystkich i ocal. Siostro, bracie, oddaj się w opiekę Matce Najświętszej, a ona Cię nigdy nie opuści i nie da Ci zginąć.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.

0: Baw odesłego. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,

0: Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
1: jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz.

0: Jego miłosierdzia.
1: Tajemnica piąta. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny. Maryjo Królowo Polski i świata, jestem przy Tobie, pamiętam i czuwam. W niebie Maryja odbiera chwałę jako Królowa Aniołów i Świętych. Wraz z Synem swoim panuje nad całym światem. Jej korona z gwiazd 12 to symbol Kościoła, 12 apostołów wysłanych przez Chrystusa na cały świat. Każdy człowiek należący do Kościoła Chrystusowego, a więc również Ty, siostro i bracie, jesteśmy jakby małą gwiazdką upiększającą niebieską koronę Maryi. Siostro, bracie, niechaj poprzez Maryję Bóg zamieszka w naszych domach, na ulicach, w szkołach i w miejscach pracy.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę

0: śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu.

Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale otwórz

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Reklama.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Jednym słowem. Jednym słowem. Muzyka, która łączy. Zaprasza Maciej Tutaj.
2: Jednym słowem.
3: Odcinek 35. Maj.

Dobry wieczór Państwu. Słuchają Państwo audycji pod tytułem Jednym Słowem na antenach radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Jak to pięknie przywitać się w maju z Państwem, może z niektórymi z Państwa w rabarbarowym gaju, tak jak słyszeliśmy na początek naszej dzisiejszej audycji, a może po prostu kończąc

gorąco, ale już jest wystarczająco ciepło i zbyt długo. To było po prostu szaroburo. A teraz wszystko nabiera barw, wszystko jest dużo przyjemniejsze i dzisiejsza audycja także będzie dużo prostsza, taka niewiążąca o tematach skomplikowanych. Wziąłem sobie na temat właśnie maj, żeby się jeszcze pouśmiechać i nie krępować, że jutro trzeba iść do pracy, że już po majówce, a wydłużmy ją sobie o jeszcze troszeczkę, przede wszystkim piękną muzyką, i dzisiejsza audycja będzie w całości po polsku. Tak sobie to wymyśliłem, bo mamy piękne polskie utwory, które traktują o maju i nie tylko o maju, bo wokół maja sobie porozmawiamy. To cóż, gotowi? Proszę wygodnie się rozsiąść, nie myśleć, że już niedziela wieczór, że już 3 maja, że już kończymy to świętowanie niedzieli i świętowanie Konstytucji 3 maja, ale proszę, żeby jeszcze mocno się uśmiechnąć i być w jak najlepszym i najwspanialszym humorze.

W tym roku ta piosenka ma swoje 25 urodziny. Ćwierć wieku, a wcale nie brzmi jakby miała ćwierć wieku. Muzyka oczywiście Robert Jansson, główny

kompozytor zespołu Various Manx, a tekst napisał Marek Kościkiewicz. Various Manx i Maj. Piosenka o tym, że właśnie przyszedł maj, zamieszał w naszym sercu, zgubił cały żal i poczuliśmy, co to szczęście, całe szczęście, tylko szczęście. Ale niech naszej audycji stanie się zadość, niech wszystkie elementy się pojawią jak co tydzień, więc wiszę Państwu definicję encyklopedyczną, czym jest maj. Otóż maj to piąty miesiąc w roku. Według kalendarza gregoriańskiego ma 31 dni. Maj jest miesiącem wiosennym na półkuli północnej, a jesiennym na południowej. W ciągu trwania maja w Polsce dzień wydłuża się do blisko 16,5 godziny. Nazwa miesiąca pochodzi od łacińskiej nazwy Maius. Miesiąc ten ma nazwę bogini Maji, matki boga Merkurego z kalendarza rzymskiego. Została ona zapożyczona przez większość języków europejskich. W języku polskim określenie maić oznacza tyle samo co stroić. Staropolska nazwa maja brzmiała trawień. Maj i marzec to jedyne miesiące, których polska nazwa wywodzi się z łacińskiej i nie ma słowiańskiego rodowodu. Słowo maj stanowi również określenie młodej ziemi, która w całej swej krasie występuje w tym miesiącu. Według starej legendy Bóg Ojciec w maju stworzył świat. I to by się nam pięknie łączyło z tym, że maj jest najpiękniejszym miesiącem w roku. Skoro Pan Bóg tworzył świat, to pamiętamy z Księgi Rodzaju, że właśnie tam stwierdził, że wszystko jest bardzo dobre, to co stworzył. A jak inaczej nazwać maj niż to, że jest bardzo dobry? To już Państwo niech sami przyznają, kiedy za nami takie dni, takie bardzo mile spędzone, mam nadzieję, w rodzinnej atmosferze, być może już przy grillach, być może na rowerach, być może na jakichś wycieczkach, zwiedzaniach i Państwo teraz wracają. Także postaram się te podróże i te powroty do rzeczywistości uprzyjemnić, ale proszę pamiętać, że ten maj jest naprawdę czymś przez wszystkich wyczekiwanym, wiem to z autopsji. Gorzej, jeżeli się pojawi zimny maj, bo w maju też przecież może wystąpić tak zwana zimna Zośka, czyli taki okres w okolicach imienin Zofii, kiedy to dużo roślin, kwiatów może przymrozić, ale proszę się tym nie martwić, na pewno Państwo jako wytrawni ogrodnicy i wieloletni działkowicze na pewno wiedzą, jak się przed tym przestrzec i jak zminimalizować właśnie tę niepogodę. A kiedy będzie zimny maj także w sercach ludzi, jak to zniwelować, jak do tego podejść? Mam na to piosenkę i nie zawaham się jej użyć.

Czy to sen, czy to jawa, o czym śpiewa pani Kora? Przypominam sobie teledysk do tego utworu, który jest taki w kolorach mono, taki szarobury, ale w pewnych momentach przechodzi do ogrodu, gdzie pani Kora w naprawdę takim kolorowym anturażu chyba naprawdę bawi się świetnie, tak jak właśnie śpiewa w refrenie. No i właśnie taką receptą, takim remedium na zimno na zewnątrz, a także zimno w sercu, to jest właśnie kochanie. Słońce mruży, twoje oczy, gdy całujesz, pieścisz mnie. Ta druga osoba obok jest ważna, ale to nie tylko o niej, ale także o tych wszystkich przyjaciołach, znajomych, wśród których dobrze się czujemy i wśród których naprawdę miło spędzać nawet wyjątkowo zimny maj. Oczywiście, że zespół Manam, tandem Kory i Marka Jackowskiego, to było w roku 1991 i wydanie na płycie Derwisz i Anioł. Ale ja tutaj już się wygadałem, że jestem bardziej z tych cieplnolubnych, że dla mnie wiosna to jeden z najpiękniejszych okresów w roku, ale przecież każda pora roku ma w sobie coś wyjątkowego. Owszem, to, że jest ciepło, to rozpala umysły, rozpala serca i chęci do działania dużo bardziej niż jak jest za oknem plucha, deszczowo, burzowo, także nierzadko zawierucha, nie ma ochoty się wysunąć nosem poza próg, ale też mam taką piosenkę na podorędziu, jak się cofniemy do lat 80., dosłownie 4 lata wcześniej niż rok 91., to tam artysta ze swoim zespołem, który mu towarzyszył przez wiele lat, nagrali piosenkę, w której wychwalali każdą z pór roku. No to czemu tego nie posłuchać i się nie zastanowić, która pora roku w takim razie jest wyjątkowa? A może każda? Tylko tu zostawiam do zastanowienia każdemu z Państwa, która pora roku dla Państwa jest tą ukochaną, a my słuchamy.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi

Słuchają Państwo audycji pod tytułem Jednym Słowem na antenach radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Rok 1987, 16 lat po tym, jak był wielki prime tego tandemu właśnie Marka Grechuty i zespołu wokalno-instrumentalnego Anawa po płycie Korowód, która jest absolutnym majstersztykiem i jedną z najpiękniejszych płyt wszechczasów. A tutaj jeszcze dalej ta współpraca się układała w niezwykły sposób i zaowocowała takim oto przebojem. Wiosna, ach to ty, Marek Grechuta i Anawa. A ja sięgam po cytat z książki pod tytułem Dlaczego w trawie piszczy? Pani Simony Kossak. I ona właśnie tam pisze. Jednak mimo burz świat w maju jest uptaszony, to znaczy śpiewa. Lasy, parki, ogrody, nawet zwykłe ulice w mieście rozbrzmiewają głosem ptaków i umajony maj jest zielony. Zielenią młodziutką, przepiękną, delikatną. Przyznają Państwo, że to jest iście poetyckie przedstawienie i ma się przed oczami obraz właśnie takiego maja i takiego też ogrodu, takiego parku, takiego lasu, w którym to maj przynosi życie. A no właśnie, kiedy myślę sobie o ogrodzie, który przez pewien czas nie kwitnie, ale w pewnym momencie, kiedy pojawia się niekoniecznie maj, ale konkretna, wyjątkowa dla właściciela ogrodu osoba, to nagle ten ogród rozkwita. To jest jeden z najpiękniejszych tekstów polskiej fonografii, a powstał w zasadzie przypadkiem i nigdy miał nie ujrzeć światła dziennego. Ale o tym Państwu opowiem za jakieś około 6 minut.

Rok 1985. To było tak, że zespół Dub nagrywał piosenki na swoją debiutancką płytę. I lider tego zespołu, Piotr Strojnowski, miał przynieść tekst do kolejnego utworu, który właśnie mieli nagrywać, ale coś mu nie wychodziło. Nie przynosił przez kilka kolejnych dni. Jego współpracownicy zaczęli pomalutku się denerwować. Mówili mu: Piotrku, przynieś coś w końcu. I przyniósł taką zwiniętą kartkę papieru, którą trzymał na dnie szuflady. Okazało się, że to był tekst, który napisał o kobiecie, którą widział po drugiej stronie ulicy, powielokroć na przystanku autobusowym, ale nigdy w życiu do niej nie podszedł, nigdy z nią nie porozmawiał. Ale to właśnie o tej tajemniczej kobiecie opowiada właśnie

Ołowi Daab przyniosło to niezwykłą popularność, bo przecież w tamtych czasach muzyka była trochę inna, była bardziej rockowa, była bardziej szorstka, wyzwalała inne emocje, a tu trochę spokojniej i bardziej właśnie zielono. I chyba dlatego ta piosenka cieszyła się i cieszy się do dziś olbrzymim fenomenem. Ale to maj nie jest tylko tego, by spędzać czas w ogrodzie, czy też w zieloności, ale można właśnie wybrać się na wycieczki, pozwiedzać, może jakieś obiekty historyczne, może jakieś nowe miasta. Polska jest piękna, Polskę warto zwiedzać i tutaj mógłbym o Polsce opowiadać w różnych kontekstach poprzez muzykę, bo chyba nie ma takiego regionu Polski, który by nie doczekał się swojego sztandarowego hymnu. Ale ja tylko jeden zarzucę w tej naszej dzisiejszej audycji. Może by tak rzucić to wszystko i wyjechać w Bieszczady.

takie ciche, zwłaszcza te w Bieszczadach, gdy spotkasz takiego w górach. Wiele z nim nie pogadasz, najwyżej na ucho ci powie, gdy będzie w dobrym humorze.

gdy skrzydłem cię dotkną, już jesteś ich bratem. Anioły są całkiem samotne, zwłaszcza te w Bieszczadach, w kapliczkach zimą drzemią, choć może im nie wypada.

Przewodnik po Bieszczadach, jak się patrzy. Zespół KSU i Moje Bieszczady to też taki wyjątkowy utwór, który bardzo dobrze brzmi zarówno w wersji hard rockowej, bo przecież taki był debiutancko, w troszeczkę wersji lżejszej, ale dalej rockowej, ale też bardzo dobrze brzmi w wersji akustycznej bez prądu. I właśnie tę wersję Państwo przed momentem wysłuchali. Moje Bieszczady i zespół KSU. I jeszcze później dodatkowo utwór Bieszczadzkie Anioły, rok 2000, starego, dobrego małżeństwa. I ta pieśń o aniołach, którzy się gubią w Bieszczadach i całe Bieszczady mają szaloną uciechę, to też jest niezwykle plastyczne i robi się ciepło na sercu, po prostu przy takich utworach i takich wykonaniach. Ale my już przybijamy do brzegu. To już koniec naszego dzisiejszego spotkania w ramach audycji Jednym Słowem na antenach radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Mam nadzieję, że Państwo weszli w maj w dobrym humorze i w jak najlepszym zdrowiu, a także z wieloma pięknymi wspomnieniami tej długiej majówki. No i mam nadzieję, że najbliższe dni i tygodnie przyniosą Państwu jak najwięcej radości i dobrej muzyki. I żeby życie stało się muzyką. To często powtarzam i powtarzam to dzisiaj. A nade wszystko niech Państwo opatulą się w miłość i niech tej miłości będzie w Państwa życiu jak najwięcej. To mówiłem ja, tutaj Maciej. Wielkie dzięki. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze, także w maju, czyli także będzie pięknie. Wszystkiego dobrego, dobrej nocy i na koniec piosenka dla tych, którzy być może tę majówkę spędzili po prostu na działce, w ogrodzie, przy marchwi. Wszystkiego dobrego, pa, pa.

Jednym słowem. Jednym słowem. Muzyka, która łączy. Zaprasza Maciej Tutaj. Jednym słowem.

miłość. Radość.

0: cierpliwość. Uprzejmość. Dobroć. Wspaniałomyślność.
1: Święty Jezus.
0: Łaskawość.
1: Święty Jezus.
0: Wierność. Скромность.

Maryjo, Matko i Królowo naszego narodu, stajemy przy Tobie, aby Ci powiedzieć: jestem, pamiętam i czuwam. Nie zawsze zachowujemy świadomość Twojej macierzyńskiej miłości do nas, nie zawsze dostatecznie okazujemy Ci wdzięczność, ale jesteśmy. Tak jak nasi przodkowie, nadal chcemy trwać przy Tobie, bo wierność Tobie jest wiernością Bogu. Królowo Polski i Matko polskich serc, tak bardzo chcemy włączyć Cię w wołanie naszych praojców, którzy Królową Cię ogłaszali. Czynili to nie tylko słowami władców i rządzących, nie tylko pacierzem ludu czy też błaganiem zniewolonego narodu. Oni codzienną postawą świadczyli, iż są godni miana Twoich poddanych. Poddanie się Tobie uratowało naszą egzystencję i tożsamość narodową. Ono pomogło naszym praojcom trwać w pokłonie przed Bogiem. Spraw prosimy, abyśmy dziś wobec tylu różnych współczesnych bożków umieli zachować postawę prawdziwej wdzięczności i uwielbienia względem Boga i Ciebie, gdyż ostatecznie wszystko w naszym życiu jest Bożą łaską. O Maryjo, Pani naszej Ojczyzny, odzyskaną kiedyś wolność trzeba nam podjąć z godnością i mocą wierzącego narodu. Potrzebujemy Twojej pomocy, Twojego macierzyńskiego wprowadzenia i umacniania naszych wysiłków, zarówno społecznych, narodowych i osobistych. Potrzebujemy Twojego wsparcia w codziennym dźwiganiu się z upadków i słabości, aby zachować godność Twoich poddanych dzieci. Matko, Ty znasz nasze serca. Czytaj w nich i powiedz, jak iść Twoją drogą zaufania i miłości.

tej godzinie apelu, rozważając tajemnicę ukoronowania Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi, przynosimy w darze modlitwy nasze drobne sprawy. Ale wiemy, że dla prawdziwej miłości nie ma nic drobnego i nic małego. W oczach wiary, nadziei i miłości wszystko jest ważne, święte i wielkie. Drobne rzeczy są jak drobne ziarenka różańca, które przesuwają się w rękach. To nasze codzienne czynności, obowiązki, różne sprawy. Te sprawy, nasze i naszej Ojczyzny, powierzmy Maryi, odmawiając teraz dziesiątek różańca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Maryjo, Ty w wyjątkowy sposób podjęłaś dłoń Boga, mocno się jej uchwyciłaś. Jako Matka nasza, pomóż nam też uchwycić dłoń Boga i pójść drogą Jego przykazań,
drogą miłości, która nie zna granic, drogą nadziei, która każe nam iść do przodu. Pomóż nam dotrzymać kroku w codzienności zmagań. Niech Twoja modlitwa w naszej sprawie uczyni cud, abyśmy urodzeni dla ziemi rodzili się ustawicznie dla nieba. Matko, podaj nam swoją pomocną dłoń i dodaj nam otuchy, abyśmy patrzyli ku światłu, które płynie z nieba, abyśmy jako naród mogli rosnąć duchowo na miarę Boga, tak jak Ty wzrastałaś w cichej codzienności nazaretańskiego domu. Matko najbardziej zakorzeniona w Bogu, niech Twoja modlitwa sprawi, że każdego dnia razem z Tobą będziemy rodzili się dla Boga. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Muzyka mistrzów łagodzi obyczaje i łączy pokolenia. Muzyka mistrzów w każdą niedzielę o 21.30 na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
2: Dobry wieczór Państwu. Serdecznie witam w kolejnej audycji z cyklu Muzyka mistrzów. Dzisiaj jest 3 maja. Zwyczajnie w tym dniu obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. W tym roku w liturgii świętowaliśmy je wczoraj z powodu, że dzisiaj mamy niedzielę wielkanocną, która w hierarchii świąt liturgicznych ma wysoką rangę i z tego powodu uroczystość Maryi Królowej Polski była przeniesiona na dzień wczorajszy. Jednakże w naszej audycji dzisiaj poświęcimy uwagę utworom poświęconym Matce Bożej w literaturze muzycznej. Wybrałem utwory skomponowane przez dwóch, myślę, że największych kompozytorów, Bartłomieja Pękiela, którego dzieła już prezentowałem, oraz Jerzego Fryderyka Händla, który też gościł często w naszych spotkaniach. Za moment zabrzmią dzieła, których jednak jeszcze nie słuchaliśmy nigdy. Będzie to więc pewnego rodzaju premiera. Ale przejdźmy do muzyki. Bartłomiej Pękiel to wybitny polski kompozytor XVII-wieczny. Co do jego osoby nie wiemy, kiedy przyszedł na świat i gdzie. Zmarł w Krakowie w 1670 roku. Pierwszą notatkę o nim posiadamy z roku 1637, która mówi, że Bartłomiej Pękiel był wówczas organistą Kapeli Królewskiej w Warszawie. W późniejszym okresie, co najmniej od 1641 roku, pełnił funkcję wicekapelmistrza, a następnie kapelmistrza. Po najeździe szwedzkim kapela uległa rozproszeniu i dopiero w roku 1658 objął stanowisko kapelmistrza kapeli katedralnej na Wawelu, na którym to stanowisku pozostał do śmierci. Na początek posłuchamy pięknego, nastrojowego opracowania Pozdrowienia Anielskiego Ave Maria na 4 głosy wokalne, alt, 2 tenory i bas. Dzieło powstało w latach 1661-69. Wykonawcą będą śpiewacy zespołu Oktawa Ensemble. Zapraszam.

Kolejny motet jest zatytułowany Subtuum Presidium, jedna z najstarszych modlitw maryjnych, pod Twoją obronę. Mówi się o niej już w III wieku. Jej treść znamy bardzo dobrze, więc nie będę jej przytaczał. Jest to motet czterogłosowy na alt, dwa tenory i bas. Wykonają go śpiewacy zespołu Octava Ensemble.

trzeci maryjny motet Bartłomieja Pękiera to Assumpta est Maria. Maria została wzięta do nieba, powstały w 1663 roku. Jest to też motet czterogłosowy na alt, dwa tenory i bas. Przed nami śpiewacy oktawa ensemble. Treść polska. Maria została wzięta do nieba, radują się aniołowie, chwalmy i wysławiajmy Boga, my także śmiertelni bądźmy weseli, radośnie wołajmy, chwała Maryi na wieki.

czwarty motet maryjny Bartłomieja Pękiela to Nativitas Concepcio Tua, Twoje Narodzenie Boga Rodzico. Jest to motet czterogłosowy na sopran, alt, tenor, bas. Twoje Narodzenie Boga Rodzico Dziewico oznajmiło wesele całemu światu. Z Ciebie bowiem narodziło się Słońce Sprawiedliwości Chrystus nasz Bóg, który usunął przekleństwo, a dał błogosławieństwo, pokonał śmierć i obdarzył nas życiem wiecznym. O Przenajświętsza Trójco, o jedności najczcigodniejsza, przez Ciebie wszystko stworzone, prawdziwa wieczności. Przez Ciebie jest nasze odkupienie. Tyś największą miłością, strzeż wszystkich swych ludzi, zbaw nas. Uwolnij nas, ratuj nas i oczyść nas. Ciebie uwielbiamy, Wszechmogąca, Tobie śpiewamy, Tobie cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Przed nami śpiewacy zespołu Oktawa Ensemble.

Drugim kompozytorem, którego dzieł posłuchamy, jest Jerzy Fryderyk Händel. Mimo iż był kompozytorem protestanckim, podczas swojego pobytu we Włoszech, około w latach 1707-1709, napisał kilka wybitnych kantat i utworów wokalnych poświęconych Maryi, wpisujących się w nurt muzyki katolickiej. Na początek usłyszymy Hegest Regina Virginum, to łacińska fraza oznaczająca oto królowa dziewic. Oto królowa dziewic, która zrodziła króla, jak piękna róża, dziewicza Matko Boża, przez którą znajdujemy Boga i człowieka, błogosławiona dziewico, wstawiaj się za nami. Wykonawcy to muzycy zespołu Muzyka Antiqua Köln, a dyryguje Reinhard Gebel.

Kolejny utwór Jerzego Fryderyka Händla to Ach, che troppo ineguali, ach, zbyt nierówne teraz, gdy niebo świętuje głosy śmiertelników. Jest to kantata maryjna. Jest to utwór z gatunku kantat solowych z towarzyszeniem instrumentów, często wykonywany w kontekście muzyki sakralnej baroku. Tłumaczenie na język polski. Kantata. Ach, zbyt nierówne teraz, gdy niebo świętuje głosy śmiertelników, jakkolwiek przyjemne, rozbrzmiewają w niebiańskim królestwie. Teraz, gdy wojownicza pochodnia rozpala ziemię, pobożnie zmieniamy nasze pieśni w modlitwy, aby Maryja przywróciła ziemi pokój. Aria. O Maryjo, Królowo Nieba, jeśli jesteś gwiazdą pokoju, niech Twoja łaska zajaśnieje nad światem. Skieruj wzrok na śmiertelników i zgaś każdą iskrę, która może tlić się w wojennej furii. Wykonawcy to muzycy zespołu Musik Antiqua Köln, a dyryguje Reinhard Gebel.

0: Słuchaliśmy kantaty Jerzego Fryderyka Händla Ach, che troppo ineguali, ach, zbyt nierówne teraz, gdy niebo świętuje głosy śmiertelników. Jak Państwo może zauważyli, jest to utwór jak najbardziej aktualny, gdyż w nim prosimy szczególnie za wstawiennictwem Maryi o pokój. Wykonawcami byli muzycy zespołu Muzyka Antiqua Köln, a dyrygował Reinhard Gebel. To już wszystko w dzisiejszej audycji. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie za tydzień o tej samej porze. Audycję przygotował i prowadził ksiądz Stanisław Garnczarski. Do usłyszenia. Szczęść Boże.
1: Muzyka mistrzów łagodzi obyczaje i łączy pokolenia. Muzyka mistrzów w każdą niedzielę o 21.30 na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Jeszcze śpisz za rzęsami schowana. Błękit nieba uwięziony w twoich oczach. Ciepły głos jeszcze w ustach uśpiony. W twoich włosach jeszcze śpi wiosenka.

Rusztowania są środkiem, ale do mnie jest celem. Po prostu buduje się dom. Wszystko płynie, powiedziano, na tej opoce buduję swój dom. W drewnianym krzyżu przecież nie mieszka Bóg, lecz ten krzyż nie jest jedynie drewnem. Wiara zaczyna się tam, gdzie kończy się zwątpienie. Zwątpienie zaczyna się tam, gdzie kończy się wiara.

chcieliśmy przejść. Znasz smak ciemnych nocy i ból cichy

dzióbków. To nie był nasz styl. Od miękkiej kanapy woleliśmy ring. Lecz kiedy po walce padałem na twarz, to byłaś tuż obok i znowu był świat.

Let's

Napisz mi o miłości, ale żeby tak prosto, jak struna, jak wiosło, jak zmarszczka na czole. Kiedy się gniewasz, ponieważ tak jest. Napisz mi o miłości, niech będzie w kolorze, jak oczy, jak morze, lecz bez różu aniołków i takiego tam sztafarzu. Od razu to skreśl. Napisz mi o miłości zwyczajnej, a mocnej, codziennej, co nocnej,